0: Najwięcej muzyki na lato. Super FM.
1: Super.
2: Przyszedł czas, by to powiedzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie.

0: ciała.
1: Latem w Radiu Super FM zasady są proste. Dużo gramy, mało gadamy.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Będzie ochrona dla oszukanych w programie Czyste Powietrze. Etna nadal paraliżuje lotnisko na Sycylii w Katanii. Powiemy też, gdzie najlepiej oglądać dzisiejsze zaćmienie słońca.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ponad 280 milionów złotych. Tyle wynoszą nieprawidłowości, które ma naprawić ustawę o pomocy beneficjentom czystego powietrza. Rząd chce, by to państwo wzięło na siebie ciężar finansowy dochodzenia pieniędzy od nieuczciwych pośredników. Chodzi o sytuację, w której zaliczka na przykład na wymianę pieca trafiła do nieuczciwego przedsiębiorcy, który znikał z pieniędzmi i nie wykonał pracy. Dotację musiał wówczas spłacić właściciel domu, mówiła ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
3: Spłata zobowiązań będzie przechodziła, obowiązek tej spłaty zobowiązań z beneficjenta programu Czyste Powietrze na nieuczciwego wykonawcy, który zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu.
1: Ministerstwo szacuje, że problem dotyczy około 8 tysięcy oszukanych rodzin. Nowe rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych zacznie dziś obowiązywać w Unii Europejskiej. Chodzi o przepisy dotyczące tzw. wiecznych chemikaliów w opakowaniach na żywność, które praktycznie nie ulegają rozkładowi w środowisku naturalnym. Zakazane będzie wprowadzenie do obrotu opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w których limity substancji będą przekroczone. Jeszcze do godziny 11 zawieszone są wszystkie odloty i przyloty na lotnisku w Katanii na Sycylii. Na miejscu utknęło około 200 polskich turystów. Wszystko z powodu przedłużającej się aktywności wulkanu Etna. W powietrzu unosi się pył wulkaniczny, który uniemożliwia kursowanie samolotów. W takich sytuacjach przewoźnicy są zobowiązani do wsparcia pasażerów, mówi analityk Polityki Insight Dominik Sipiński.
4: W przypadku, jeśli utrudnienia trwają więcej niż jeden dzień, czy obejmują noc, po prostu to linie lotnicze muszą zapewnić zakwaterowanie na tak długo, jak trwają utrudnienia, tak długo, dopóki nie uda się znaleźć jakiegoś lotu zastępczego.
1: Lokalne władze i linie lotnicze starają się przewieźć pasażerów na inne lotniska, gdzie ruch nie został wstrzymany. Pia Skrzyszowska została wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów przez płotki. Polka w Birmingham przegrała jedynie z Holenderką Nadine Visser. Na metę obie zawodniczki wpadły praktycznie jednocześnie, a złoto i srebro przyznano na podstawie dokładnego oglądania zdjęcia z fotofiniszu. To będzie niezwykły wieczór na niebie. Już dziś, krótko po 19:00, księżyc zasłoni tarczę słońca. Całkowite zaćmienie będzie można podziwiać w Hiszpanii i na Islandii. Z kolei w Polsce obejrzymy zaćmienie częściowe. Do jego obserwacji trzeba jednak wybrać odpowiednią lokalizację, mówi profesor Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Słońce będzie bardzo nisko nad horyzontem, około 7 stopni nad horyzontem, dlatego obserwacje należy przeprowadzać w takich miejscach, gdzie jest widoczny horyzont. Jeśli będziemy gdzieś w mieście, w parku, nie wiem, lesie, no to oczywiście słońca nie będzie widać. Najlepsze są wysokie budynki, może góry.
1: Na zaćmienie słońca nie można też patrzeć bezpośrednio. Najlepsze do jego obserwacji są okulary ze specjalną folią chroniącą oczy przed światłem.
2: Super FM. Pogoda.
6: Dzisiaj będzie cieplej niż było wczoraj. 23 stopnie pokażą termometry po południu i odczuwalna temperatura będzie bardzo podobna, dlatego że wiatr osłabnie. Wczoraj był bardziej intensywny, dzisiaj słabszy. Jutro jeszcze cieplej, w czwartek 26 stopni pokażą termometry.
7: Lato. Dzień dobry, lato.
6: Półmetek tego tygodnia pracy, czyli środa, 4 minuty po godzinie 6. Bartek Czotowicz, dzień dobry. Rozpoczynamy następny dzień w Szczecinie oczywiście. Mamy 4 odwołane kursy tramwaju linii numer 6, jeżeli chodzi o naszą komunikację miejską. Więcej na ten temat powiemy za chwilę.
7: Lato. Dzień dobry, lato.

też klasyczek, jeżeli chodzi o muzykę, w naszym programie, czyli No Doubt i It's My Life. Tej piosenki słuchaliśmy przez ostatnie 3 minuty i 40 sekund. Dzień dobry, tu Super FM. Raport ze szczecińskich dróg. 4 odwołane kursy tramwaju linii numer 6. O 5.27 nie było tramwaju linii numer 6. Tak samo o 5.39 z Wyszyńskiego, czy o 5.58. Tutaj chodzi mi o relację Gocław Pomorzany i Pomorzany Gocław. O 6.46 z Pomorzan z pętli szóstki też nie będzie. Znaczy z okolicy pętli tak naprawdę. Szóstki nie będzie, a więc trzeba wybrać inny tramwaj, natomiast no, tych wyborów, tych alternatyw jest sporo, więc myślę, że doskonale sobie poradzicie.

Niesamowita impreza, niesamowite wydarzenie zbliża się wielkimi krokami. Dzień dobry, tu Super FM, 18 minut po godzinie 6. Już w piątek startują żagle 2026, a do Szczecina powoli wpływają pierwsze jednostki. Pierwsza z nich, Freedom, zacumowała już przy nabrzeżu Starówka. Poza tym są następne, żaglowiec Baltic Beauty między innymi, który będzie świętował w Szczecinie swoje stulecie. Naprawdę ten krajobraz nad Odrą zaczyna się zmieniać, jednostek będzie więcej i więcej, no a wydarzenie pod tytułem Żagle 2026 już w piątek, sobotę, w ten weekend, który przed nami, oczywiście na wałach Chrobrego, u stóp wałów Chrobrego i w okolicach, bo myślę, że tam również na Łasztowni będzie działo się bardzo dużo.

0: Dzisiaj będzie cieplej niż było wczoraj, a jutro będzie jeszcze cieplej nawet niż dzisiaj. O tym będziemy mówić w prognozie pogody Radia Super FM za 40 sekund.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Super FM. Pogoda.
0: 10 stopni pokazują termometry w naszym mieście. Po południu dzisiaj 23, a więc więcej niż wczoraj. Jutro jeszcze cieplej, bo 26. Wiatr osłabł. Wczoraj naprawdę porywisty. Dzisiaj już tylko do 20-25 km na godzinę.
3: Lato. Dzień dobry, lato.
4: Lato.
0: Formacja Komodo już szykuje się ze swoim hitem, czyli Died in Your Arms. Tak, to już za moment muzycznie w Super FM, ale będą też informacje z miasta. Bartek Czotowicz, to jest program Dzień Dobry Lato w Super FM.
3: Lato. Dzień Dobry Lato.

Coldplay w Super FM, oczywiście 6:39 w środę. Miłego dnia i dzień dobry wszystkim tym, którzy dopiero co do nas dołączyli. Lidia napisała na Messengerze Radia Super FM: nie działają światła wrocławska, europejska. Moi drodzy, wrocławska, europejska, uważamy, sygnalizator świetlny nie działa, a więc nie jedziemy na pamięć, rozglądamy się. Tych informacji związanych z drogami będzie więcej w Radiu Super FM, pewnie po godzinie 7:00. No ale skoro już mówimy o tej bieżącej sytuacji, to nie jest źle. To znaczy nie ma długich kolejek. Jeżeli są utrudnienia, są miejsca trudne, to tak jak Lidia, możecie złapać za telefon, napisać na Messengerze do Super FM, albo można zadzwonić i nagrać się naszej automatycznej sekretarce 91 24 55.

Avicii i Hey Brother w Super FM w środę. Dzisiaj 12 dzień sierpnia, ależ ten czas szybko leci, naprawdę. Już środa, już 12 sierpnia, zaraz połowa sierpnia. Na zegarach 6:47. Ja przypomnę, że słuchacze radia Super FM informują na Messengerze, że nie działają światła wrocławska, europejska. To taka porada dla kierowców o poranku. A co z pasażerami szczecińskiej komunikacji miejskiej? Troszeczkę dłuższa ta lista odwołanych kursów, bo na przykład o 6:11 z Wawrzyniaka w kierunku Stoczni Szczecińskiej nie pojechała piątka. O 6:47, czyli teraz w zasadzie, nie będzie piątki ze Stoczni Szczecińskiej w kierunku Osiedla Zawadzkiego, a o 7:28 z Osiedla Zawadzkiego w kierunku Stoczni Szczecińskiej. Czyli można powiedzieć, że jeden tramwaj na tej linii numer 5 nam wypadł. Podobnie na linii numer 6 też jednego tramwaju nie ma. No i o 6:44 z Pomorzan w kierunku Gocławia szóstki nie było. No i też jeden tramwaj wypadł na linii numer 7 dzisiaj od rana, bo o 6:41 przed momentem nie było tego tramwaju linii numer 7, albo nie powinno być, z Turkusowej w kierunku Głębokiego. Alternatyw tam jest naprawdę dużo, myślę, w tych wszystkich miejscach i na Gocławiu, i Pomorzany, i Turkusowa. Myślę, że nie mają na co narzekać. Jedziemy po prostu następnym wolnym, a znając życie, pojawi się on naprawdę szybko.

0: Blinding Lights, czyli oślepiające światła. Tych świateł nie ma w Szczecinie, bo jest rano przecież, 6:57. Ewentualnie może być oślepiające słońce. O słońcu też będziemy mówić, o pogodzie, o Szczecinie, o sprawach najważniejszych. Będą bilety do Fabryki Wody do wygrania. Do zdobycia? Tak będzie po godzinie 7. Najpierw będzie serwis informacyjny za 2 minuty.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM. Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
2: Reklama. Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
3: He's psycho.
2: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
4: Hello?
2: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
6: Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
1: Jest 7:00. Wiadomości Super FM.
10: Afera z pomocą dla powodzian. Stanowisko straciła wiceszefowa Karkonoskiej Agencji. Sanepid potwierdził salmonellę u kuracjuszy w Międzywodziu. Łomża doceniła mieszkańców, którzy uratowali życie 4-latki.
9: Super FM. Wiadomości.
10: Marcin Krzemiński. Afera z pomocą dla powodzian. Wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska została odwołana ze stanowiska. Jak informowała Wirtualna Polska, w sumie 4,5 miliona złotych wsparcia po powodzi miało trafić do firm sąsiadów oraz męża Konieczyńskiej. Sama zainteresowana mówi, że to medialny atak oraz że nie ma sobie nic do zarzucenia. Premier Donald Tusk zapowiedział wypalanie gorącym żelazem wszystkich nieprawidłowości.
11: Dla mnie najważniejsze jest, aby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane.
10: Anna Konieczyńska czeka teraz na decyzję Sądu Koleżeńskiego, czy wykluczy ją z Koalicji Obywatelskiej. Sprawę nieprawidłowości przy rozdzielaniu wsparcia bada już prokuratura i CBA. Sanepid potwierdził salmonellę u 15 kuracjuszy ośrodka rehabilitacyjnego w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Badania wykazały też rotawirusy. Od weekendu nowych chorych już nie przybywa. Objawy zatrucia wystąpiły u 53 ze 191 osób. Kuracjusze z bólami brzucha, osłabieniem i biegunką zgłaszali się od 2 do 5 sierpnia. Służby ustalają źródło zakażenia. Rząd odwleka podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej obniżki cen paliw na stacjach benzynowych. Rzecznik rządu przekonuje, że analizy w tej sprawie wciąż trwają, a odpowiedzialne za ewentualne działania ministerstwa zwracają uwagę na ostatnie spadki cen. No, możliwości przywrócenia rozwiązania obniżającego ceny paliw na 2 ostatnie tygodnie wakacji mówił pod koniec lipca premier Donald Tusk. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że dzisiejsze częściowe zaćmienie słońca nie zmienia zasad udostępniania szlaków. Wędrówki są możliwe tylko od świtu do zmierzchu. Osoby chcące podziwiać zjawisko, które rozpocznie się po 19, powinny wybrać miejsce poza granicami parku, na przykład jedno z widokowych wzgórz w Zakopanem lub okolicach. Prawie 50 pociągów PKP Intercity pojedzie z dodatkowymi wagonami w długi weekend, a to z powodu spodziewanej dużej frekwencji. W podwójnej trakcji pojadą także pociągi Pendolino, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
12: Są to głównie trasy Warszawa-Wybrzeże, południe kraju Wybrzeże i w odwrotnych relacjach, czyli Wybrzeże, Zakopane, Kraków, Krynica.
10: Do pociągów dołączone zostanie ponad 180 wagonów. Łomża doceniła mieszkańców, którzy uratowali życie czterolatki. W niedzielę czterej mężczyźni złapali w koc dziewczynkę, która wypadła z balkonu bloku. Teraz otrzymali listy gratulacyjne i upominki od samorządowców. Nie znali się wcześniej, a mimo to wykazali się wzorową współpracą i uratowali życie dziecka, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
3: My jako samorząd miasta dziękujemy im za ten heroiczny czyn.
10: Władze miasta zabiegają też o to, żeby bohaterscy mieszkańcy Łomży zostali odznaczeni medalami przez prezydenta Karola Nawrockiego.
9: Super FM. Pogoda.
0: Dzisiaj cieplej niż wczoraj. Tak będzie, bo wiatr słabszy. Tak po prostu. 23 stopnie po południu, aktualnie 11. Bardzo dużo słońca w całym mieście i jutro będzie go jeszcze więcej. Jutro 26 stopni, także będzie jeszcze cieplej, a w piątek nawet 29. Także im bliżej weekendu, tym temperaturowo coraz lepiej.
4: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
0: To doskonale się składa, dlatego że w piątek rozpoczynają się żagle 2026. O tym będziemy mówić w tej godzinie na antenie radia Super FM. Ale nie tylko, no bo przecież poranna zabawa startuje już za chwilę. Mam jeszcze nieco biletów do Fabryki Wody do rozdania. No i dzisiaj kolejny etap tej zabawy. Wystarczy słuchać, wystarczy do nas dzwonić, a szansa na zdobycie biletów do Fabryki Wody jest naprawdę, naprawdę duża. Bartek Czotowicz, zaczynamy.
4: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: 7.12, 12 minut po godzinie 7. Ależ, moi drodzy, emocje, no bo w tym tygodniu rozdajemy bilety do Fabryki Wody. No i naprawdę to wyjątkowy tydzień. Bilety do Fabryki Wody, można wybrać się jeszcze w wakacje i się popluskać, mówiąc kolokwialnie. Tak, dobrze, że jesteście, dobrze, że bierzecie udział, dobrze, że dzwonicie. Przypomnę, numer naszego telefonu to 91 24 55. I to pod ten numer dzwonimy po to, żeby brać udział w porannej zabawie, czyli odpowiadamy naszej automatycznej sekretarce. O co chodzi? Po wskazówkach, które dajemy po 7 i po 8, musicie odgadnąć, o jakie miejsce w naszym mieście chodzi. No to jakieś takie ważniejsze miejsca w Szczecinie oczywiście. Dzisiaj chodzi o dosyć znaną willę. Szczecin miał takie miejsca i ma takie miejsca, gdzie tego typu budynków zabytkowych jest sporo. Kiedyś było ich więcej, oczywiście po wojnie, rzecz jasna, wiadomo, mniej. Natomiast jest kilka takich, o których mówimy dosyć często, czy do których często się odnosimy. Znana willa w Szczecinie. 91 24 55. Oczywiście pod takim podejściem architektonicznym willa, czy nawet kulturalnym troszeczkę bym powiedział. 91 24 55. Znana szczecińska willa, a następne wskazówki po godzinie 8. Spokojnie, ci co po 8, ci co później wstają, też będą mieć swoją szansę. 14 minut po godzinie 7.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Oczywiście, raport z dróg w Radiu Super FM. 21 minut po godzinie 7 są niewielkie, ale jednak utrudnienia przed estakadą pomorską. Chodzi oczywiście o relacje z Prawobrzeża do centrum. Tam zwężka przez pracę drogowców daje się we znaki kierowcom. Węzeł Głęboki, Aleja Wojska Polskiego. Tutaj jedziemy bez utrudnień. Podobnie na północy Szczecina. To znaczy nie ma utrudnień teraz na Bogumińskiej czy Wilczej Strzanieckiej, Warcisława albo Krasińskiego, a nawet Wszystkich Świętych czy papieża Pawła VI. Po prostu jedziemy, dojeżdżamy do ścisłego centrum. Ulicą Mickiewicza 26 kwietnia czy ku Słońcu wzdłuż cmentarza centralnego także. Dlatego jak na razie to jest dosyć pozytywny poranek na ulicach naszego miasta. Czy tak będzie dalej? Mam nadzieję, że tak. Będziemy to sprawdzać około godziny 7.40, wówczas następna pomoc drogowa w Super FM.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Trwa walka o bilety do Fabryki Wody. Wejściówki do Fabryki Wody rozdajemy. W tym tygodniu trzeba zadzwonić pod 9124455 i odpowiedzieć na zagadkę po wskazówce. O jakie miejsce w Szczecinie chodzi? A wskazówką jest znana szczecińska willa. 9124455.

0: Whitney Houston w Super FM. 27 minut po godzinie 7. Wielkimi krokami ja słyszę, a nawet widzę przez drzwi studia radia Super FM, że wielkimi krokami zbliża się Piotr Jarząbek, a więc będą wiadomości o 7.30. W nich Piotr powie między innymi o tym, gdzie nie działają światła, gdzie sygnalizacja świetlna nie działa, albo o wyłączeniach, zamknięciach związanych z organizacją wydarzenia Żagle 2026. Przypominam, żagle rozpoczynają się już w najbliższy piątek. Tak się składa, że piątek to pojutrze.
1: Wakacje w mieście.
2: Tylko z radiem Super FM.
3: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
2: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
6: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
7: Reklama.
8: Nowoczesny samochód zasługuje na sprawdzonego partnera. Dlatego kupując nowe auto, wybierz salon Omoda Jayco Grupy GZ w Szczecinie. Grupa GZ od dekad cieszy się zaufaniem kierowców, oferując profesjonalną obsługę, doświadczenie i najwyższe standardy w motoryzacji. To partner, na którym możesz polegać. Od wyboru samochodu, aż po jego serwis. Poznaj wyjątkowe modele Omoda i Jayco. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i komfort, który inspiruje do każdej podróży. Omoda Jayco Grupy GZ w Szczecinie, Ustowo 57B. Doświadczenie, któremu możesz zaufać. Przyszłość, którą możesz prowadzić.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
11: Piotr Jarząbek, dzień dobry. Zaczynamy od krótkiej informacji dla kierowców. Na skrzyżowaniu ulicy Europejskiej i Wrocławskiej na Gumińcach cały czas nie działa sygnalizacja świetlna. Trzeba tam uważać.
12: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
11: Dziś również pierwsze zmiany w Szczecinie związane z żaglami. Podczas pierwszego etapu przygotowań nie przejedziemy przez część ulic. Od dzisiaj obowiązuje całkowite zamknięcie ulicy Zbożowej, Komandorskiej, Admiralskiej i Wałów Chrobrego. Na poszczególnych odcinkach nie przejedziecie także przez ulicę Wendy, Wawelską, Małopolską i Henryka Pobożnego. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać przez całą środę i jutro do grona zamkniętych dołączy kilka kolejnych ulic. O tym w Radiu Super FM będziemy Was jeszcze informować. Przy szczecińskim nabrzeżu można też zobaczyć już pierwsze jednostki. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę.
12: Więcej na stronie super.fm.
11: Młoda zawodniczka Pogoni pojedzie na piłkarskie Mistrzostwa Świata do lat 20. Turniej odbędzie się we wrześniu na południu Polski. Powołanie do kadry otrzymała pomocniczka Pogoni Lena Świrska. W tym sezonie w dwóch ligowych meczach zdążyła już strzelić jednego gola. Kobiecy Mundial U20 rozpocznie się 5 września, a arenami spotkań będą 4 stadiony na południu Polski: w Łodzi, Sosnowcu, Katowicach i Bielsko-Białej. Polki w fazie grupowej podejmą rówieśniczki z Argentyny, Meksyku i Beninu. Finał imprezy zaplanowano za to na 27 września.
10: Super FM Sport.
13: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Pia Skrzyszowska została wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów przez płotki. Polka w Birmingham przegrała jedynie z Holenderką Nadine Wieser. Na metę obie zawodniczki wpadły praktycznie jednocześnie, a złoto i srebro przyznano na podstawie dokładnego oglądania zdjęcia z fotofiniszu. Jak się okazało, najszybsze płotkarki Europy dzieliła zaledwie 0,001 sekundy. To trzeci medal dla Skrzyszowskiej na trzecich kolejnych mistrzostwach Europy.
14: W sumie ja zostałam tylko na podium z tych trzech imprez ostatnich. To podium się dynamicznie zmienia, ja ciągle na nim jestem. Więc bardzo bardzo mnie to cieszy, mam całą kolekcję. Oczywiście, celowałam w złoto, prawie było, ale cieszy mnie to, że mam kolejny medal.
13: Na piątkę spisali się za to Dominik Kopeć w biegu na 100 metrów oraz Paweł Fajdek w rzucie młotem, chociaż obaj liczyli, że uda się stanąć na podium. Może nie w medal, ale na pewno w lepszy wynik celowała za to Anna Wielgosz w biegu na 800 metrów. Nasza brązowa medalistka z Monachium odpadła już w kwalifikacjach.
14: Jestem rozczarowana i na pewno nie tylko ja, bo do samego końca, mimo wielu problemów, wielu przeciwności, to dowieźliśmy to wszystko treningiem, dopilnowaliśmy każdy szczegół.
13: A jej los podzieliła także Aleksandra Formela. W tabeli medalowej po dwóch dniach Polska jest na 8 miejscu z 2 srebrnymi medalami. Prowadzą gospodarze, Brytyjczycy. Polskie siatkarki pokonały Ukrainę 3-0 w swoim pierwszym meczu memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej, jaki odbywa się w Koszalinie. Turniej to jeden z ostatnich sprawdzianów przed Mistrzostwami Europy, jakie odbędą się na przełomie sierpnia i września. W kolejnym spotkaniu już dziś drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Francją. UEFA zmienia podejście do systemu VAR. Wykorzystanie powtórek wideo w europejskiej piłce ma się stać szybsze i bardziej spójne. Ma trwać nie dłużej niż od 60 do 90 sekund. Takie zmiany zaproponował szef sędziów Roberto Rossetti. UEFA zamierza wdrożyć swoje nowe plany jeszcze w tym sezonie.
0: Super FM. Pogoda. No to sprawdzamy, ile na liczniku, ile na słupkach temperatur. Aktualnie 12 stopni, niektórym może być chłodno, ale po południu 23 i słabszy niż wczoraj wiatr. Jutro 26, czyli cieplej nawet niż dzisiaj. No a w piątek, moi drodzy, w piątek 29 stopni zarówno dzisiaj, jutro, jak i pojutrze. Bardzo dużo słońca, co chyba już widać na niebie.
6: Dzień dobry, lato!

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Oczywiście, mówiłem, że około godziny 7.40 będziemy sprawdzać, jak tam sytuacja na ulicach Szczecina. No i są utrudnienia przed Estakadą Pomorską, jadące z Prawobrzeża. Stracicie kilka minut, zwalniając przed wjazdem na Estakadę. To oczywiście spowodowane jest pracami drogowców. Chyba mieszkańcy Prawobrzeża, ale też regionu są już do tego przyzwyczajeni. No jeżeli jedziecie na godzinę 8 do pracy na przykład, albo do innych swoich obowiązków i teraz jesteście na Estakadzie Pomorskiej, no to powiem szczerze, że tak na wślizgu jest szansa, żeby zdążyć, idąc taką terminologią sportową, piłkarską, no to też zależy, gdzie jedziecie dokładnie, bo jeżeli gdzieś na północ Lewobrzeża Szczecina, czy dalej na zachód na przykład, no to może być problem, bo 18 minut zostało do godziny 8, ale nie zalecamy się spieszyć, lepiej dojechać 2-3-4 minuty później niż czekać na patrol policji po kolizji ze względu na pośpiech. Ten pośpiech nie jest wskazany. Dobrze, mamy środę dzisiaj, 12 dzień sierpnia i oczywiście mówimy regularnie o tym, co dzieje się na ulicach Szczecina. Nie inaczej będzie po godzinie 8, a jeżeli coś się wydarzy istotnego, to nawet przed 8 wspomnimy.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

twórca duet Calvin Harris, Justin Timberlake. Piosenka pod tytułem Stay With Me w Super FM. Też mam nadzieję, że zostaniecie ze mną, że zostaniecie z nami na 97,5. Za 10 minut będzie godzina 8. No i oczywiście pierwsze tematy już rozpoczynają się związane z rokiem szkolnym. To co od 1 września to m.in. w automatach orzechy zamiast batoników, a na stołówkach więcej warzyw. Nowe zasady żywieniowe w szkołach. Zupy przygotowywane z naturalnych składników, woda jako preferowany napój co najmniej raz w tygodniu, danie na bazie nasion, roślin. Nowy rok przyniesie zmiany w szkolnych stołówkach, sklepikach i automatach. No i zachodniopomorski wicekurator oświaty Andrzej Kobylec zapewnia, nie mamy żadnych informacji od szkół wskazujących, że są problemy z wdrożeniem przepisów. No bo te problemy rozpoczną się od 1 września dopiero. To znaczy z egzekwowaniem jedzenia pewnie tych wszystkich rzeczy, chociaż mam nadzieję, że jednak uczniowie przekonają się do tego nowego menu. Co mogę wam powiedzieć, moi drodzy, którzy wracacie do szkoły za nieco ponad 2 tygodnie, o czym nie chciałbym przypominać za bardzo. Niech moc strączków będzie z wami.

0: Został nam serwis informacyjny o 8:00 za minutę, a następnie druga wskazówka w porannej zabawie Radia Super FM. Musicie być razem z nami.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w Radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11:00. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: I po reklamie.
5: Jest 8:00. Wiadomości Super FM.
6: Coraz większy antyukraiński hejt w internecie. Łódź centrum serwisowym dla amerykańskich Apaczy. Gdańskie ZOO ma nowych, młodych lokatorów. To koty pustynne.
2: Super FM. Wiadomości.
6: Marcin Krzemiński. Rośnie antyukraińska fala w polskim internecie. W lipcu niemal co drugi wpis dotyczący Ukraińców miał wrogi lub negatywny wydźwięk. Wynika z danych Res Futura i Press Club Polska. Treści dostępne w internecie coraz częściej powielają antyukraińskie narracje zgodne z rosyjskim interesem, a znaczną część tworzą polscy użytkownicy. Szymon Kępka.
7: Wrogie treści to przede wszystkim krótkie, emocjonalne materiały publikowane na TikToku czy YouTubie. Obrona Ukraińców wygląda inaczej. Częściej przybiera formę pisemnych postów i komentarzy, którym trudniej przebić się przez algorytm. W lipcu najwięcej było o przemocy Ukraińców wobec Polaków i odwrotnie. Jest też wątek dotyczący wojny w Ukrainie. Michał Fedorowicz, Res Futura.
8: Nie rozmawiamy o wojnie na Ukrainie. Rozmawiamy tylko i wyłącznie o mniejszości i problemach relacji politycznych polsko-ukraińskich.
7: Mechanizm napędzania emocjonalnych treści przypomina mechanizm, który odegrał rolę przy Brexicie.
8: I to, co obserwowaliśmy w Brexicie, czyli jeżeli w jakikolwiek sposób źle ci się wiedzie w życiu, zwolnijcie z pracy, to winą tego, i na tym polega jakby skuteczność działań komunikacji antyukraińskiej, jest ramowanie, to znaczy za to winny jest Ukrainiec.
7: Jest też obserwacja, że komentarze i wpisy, które bronią Ukraińców w Polsce, niemal automatycznie oznaczają hejt i negatywne reakcje.
6: Resort Spraw Wewnętrznych chce przedłużyć o kolejne 90 dni strefę buforową przy granicy z Białorusią. Obecne przepisy wygasają z końcem sierpnia. Zakaz przebywania na prawie 80-kilometrowym odcinku granicy miałby obowiązywać do końca listopada. Resort uzasadnia decyzję utrzymującym się zagrożeniem mimo wyraźnego spadku liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy. W PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni odbędzie się przed południem uroczysta ceremonia chrztu i nadania imienia ORP Wicher, pierwszej z trzech fregat nowej generacji budowanych w ramach programu Miecznik. W uroczystości wezmą udział prezydent, premier oraz przedstawiciele Marynarki Wojennej RP. Łódź ma być centrum serwisowym dla amerykańskich śmigłowców Apache. Umowy w tej sprawie podpisały wczoraj Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 i firma Boeing. Chodzi o 96 maszyn, które za 10 miliardów dolarów Polska kupiła od USA. Umowę zaczął negocjować jeszcze rząd PiS. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówił, że to zmiana generacyjna i nawiązał do amerykańskich kinowych hitów z lat 80.
9: Ja jestem zresztą przekonany, że gdyby dzisiaj Rambo mógł latać śmigłowcem, a nie z nim walczyć, to latałby oczywiście Apaczem.
6: Pierwsze kupione maszyny mają trafić do Polski za 2 lata, a wszystkie do 2032 roku. W gdańskim ZOO na świat przyszło 6 pustynnych kotów. Gdański ogród jest jedynym w Polsce posiadającym ten gatunek w swojej kolekcji.
10: Są to przesłodkie kociaki, zamieszkują północną Afrykę, południowo-zachodnią, zachodnią i środkową Azję.
6: Mówi Katarzyna Szyrmer z gdańskiego ZOO, w którym można już oglądać młode kotki.
2: Super FM. Pogoda.
0: Słonecznie w Szczecinie, dzisiaj, jutro i pojutrze. Dobre informacje pogodowe przed nami w Super FM. 23 stopnie dzisiaj po południu, wiatr słabszy niż wczoraj. Teraz termometry pokazują 13, jutro 26, w piątek 29 stopni.
11: Lato. Dzień dobry, lato.
12: Lato.
11: Super FM.
0: Jeżeli ktoś nie jest takim rannym ptaszkiem, żeby o godzinie 7 słuchać radia Super FM, to spokojnie ci, którzy dołączają do nas od 8, też mają szansę. Czyli ta poranna zmiana w pracy też ma szansę, żeby wygrać bilety do Fabryki Wody. Już za chwilę następne wskazówki w porannej zabawie. W środę, dzisiaj 12 dzień sierpnia i tak jak wspomniałem, bilety do Fabryki Wody już za chwilę będą do zdobycia.
11: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Kiedy pójść sobie do tej fabryki wody? Kiedy wybrać się do fabryki wody? Takie problemy będzie mieć ktoś w tym tygodniu, czy macie w tym tygodniu przez Radio Super FM. No bo można wygrać bilety właśnie do fabryki wody, tylko będzie trzeba zaplanować. Kiedy? Tak, wejściówki do fabryki wody do zdobycia, trzeba odpowiedzieć się o jakie miejsce w Szczecinie chodzi. Mówiłem, że to znana szczecińska willa. Dodam, że kiedyś w tym budynku właśnie mieścił się Pałac Młodzieży, czyli Pałac Młodzieży był w tym budynku. No i to znana szczecińska willa. 9-1, 2-4, 5-5. Poprawne odpowiedzi oczywiście mają szansę na bilety do fabryki wody. Rozwiązanie tej zabawy w Radiu Super FM klasycznie, standardowo po godzinie 9. O! Dzwonicie, bo widzę, że dzwonicie i dobrze. Czekam, zdradzajcie naszej automatycznej sekretarce, mam nadzieję, poprawne odpowiedzi. Zresztą przysłuchamy się niektórym z tych telefonów, pewnie jeszcze przed 9.
0: Posłuchaj i odgadnij. Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.

0: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Tak jest, raport z dróg w Super FM, oczywiście dla zmotoryzowanych, dla tych, którzy za kółkiem albo za kierownicą. Jeżeli patrzymy na estakadę pomorską, to tam coraz lepiej. Oczywiście trzeba zwolnić pracę drogowców z Wężka, natomiast myślę, że nie ma co narzekać. Węzeł Kijewo utrudnień nie ma, podobnie autostrada A6 w obie strony, czy droga krajowa numer 10, no ale także droga krajowa numer 31, czyli ulica Floriana Krygiera. W obie strony jedziemy i na zachód, i na wschód. W ścisłym centrum Szczecina bez kolejek teraz. Przejeżdżacie Aleją Wojska Polskiego, ale także ulicą Żołnierską, czy na przykład Aleją Bohaterów Warszawy. Czyli po prostu tylko cieszymy się słońcem, no i tym, że już środa, a weekend za rogiem.

0: Lego.
1: La, śpiewała Shakira, tak też będziemy śpiewać w piątek i sobotę. Przed nami Żagle 2026, między innymi o tym powie Piotr Jarząbek w wiadomościach po 8.30.
2: Wakacje w mieście?
3: Tylko z radiem Super FM.
4: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
5: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
6: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
7: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
8: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
9: Reklama.
10: Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje, piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź z całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
15: Piotr Jarząbek, zapraszam. Część jednostek wpłynęła już do Szczecina, dzisiaj pojawią się kolejne. Zbliżamy się coraz bardziej do tegorocznych żagli. Przy nabrzeżu Starówka cumuje już statek Freedom. Późnym wieczorem pojawił się także Baltic Beauty. Dziś w godzinach wieczornych do Szczecina przypłynie Lamona, Sztetin, Minerva i Barlow Vento Second. Kolejne jednostki przy nabrzeżu będą pojawiać się w czwartek i piątek. Wtedy do południa według planów wszystkie zapowiedziane jednostki powinny już znajdować się przy szczecińskich nabrzeżach.
8: To są wiadomości w radiu Super FM.
15: Ważna droga na północ ze Szczecina zostanie wyremontowana. Chodzi o odcinek między Dobrą a Stolcem na drodze Szczecin do Bieszczyn. O tym i jakie prace zostaną wykonane opowiedziała Sylwia Turkiewicz, rzeczniczka prasowa Starostwa Powiatowego w Policach.
16: Na odcinkach o łącznej długości ponad 7 km zostanie sfrezowana stara nawierzchnia i położony nowy asfalt. Wykonawca ma 4 miesiące na zakończenie prac od momentu podpisania umowy. To bardzo oczekiwana inwestycja, bo droga Dobra Stolec od lat wymaga koniecznego remontu. Modernizacja ma więc przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo i komfort jazdy.
15: Koszt remontu drogi Dobra Stolec to nieco ponad 3 miliony złotych.
8: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
15: Szczecinianka żegna się z Mistrzostwami Europy w lekkoatletyce. Zofia Gaborska nie awansowała do finału w skoku o tyczce podczas zawodów w Birmingham. 22-letnia zawodniczka KMS Szczecin na początku spaliła próbę na 4,10 m, potem była skuteczna. Przeskakiwała też poprzeczkę zawieszoną na wysokości 4,25, ale na 4,40 sił już nie starczyło. Gaborska strąciła poprzeczkę 3 razy i pożegnała się z Mistrzostwami Europy. etapy na 21. miejscu. Rywalizacja w Birmingham potrwa do końca tygodnia. Mamy tam już dwa medale. Srebro w sprincie na 100 metrów zdobyła Ewa Swoboda, która pod koniec sierpnia przyjedzie do Szczecina na memoriał imienia Wiesława Maniaka. Wczoraj srebrny krążek dołożyła także Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez Płotki. Do rywalizacji przystąpi jeszcze jedna szczecinianka. W czwartek w eliminacjach skoków z wyż udział weźmie Maja Słodzińska.
14: Super FM. Sport.
0: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. Już dziś wieczorem poznamy zdobywcę pierwszego europejskiego trofeum klubowego w tym sezonie. W meczu o Superpuchar Europy zmierzą się Paris Saint-Germain i Aston Villa. Niestety na boisku zabraknie wielu gwiazd, które dostały wolne po Mistrzostwach Świata, na co skarżył się trener paryżan Luis Enrique. To surrealistyczna sytuacja. Nie mam żadnych zawodników. Reprezentanci Francji, Hiszpanii i Maroka przyjechali w poniedziałek 10. Brazylijczycy i Portugalczycy 3 na 10 dni przed rozegraniem tego spotkania. Przygotowujemy się jak najlepiej potrafimy. A paryżanie bronią trofeum wywalczonego rok temu po zwycięstwie nad inną angielską ekipą, Tottenhamem Hotspur. Aston Villa również ma na koncie jeden superpuchar, ale wywalczyła go ponad 40 lat temu. Polscy kibice za to liczą, że w angielskim zespole w podstawowej jedenastce wyjdzie reprezentant Polski Mati Cash. Początek spotkania w austriackim Salzburgu o 21:00. 3 godziny wcześniej za to w Katowicach w kwalifikacjach Ligi Konferencji piłkarze GKS-u spróbują odrobić stratę z pierwszego meczu z Hapoelem Tel Awiw. Jak mówi pomocnik Kacper Łukasiak, drużyna gra lepiej w spotkaniach rewanżowych.
9: W pierwszym meczu z Zieliną może nie do końca zagraliśmy tak, jak chcieliśmy, ale teraz mamy podobną sytuację, gdzie w meczu z Hapoelem będziemy gonić ten wynik, ale jesteśmy pewni siebie.
0: Przed tygodniem w węgierskim Miskolcu izraelska drużyna wygrała 2-0. Kibice tenisa za to zacierają ręce i powinni zaopatrzyć się w mocną kawę. Iga Świątek zagra o finał turnieju w Toronto. Ten mecz o 1:00 w nocy polskiego czasu łatwo nie będzie, bo po drugiej stronie siatki stanie Elena Świtolina. Mecz w Kanadzie będzie okazją do rewanżu, bo w tym roku Ukrainka pokonała Igę w Indian Wells oraz Rzymie. W drugim z półfinałów Amerykanka Coco Gauff zagra z Kazaszką Jeleną Rybakiną.
14: Super FM. Pogoda.
1: 14 stopni aktualnie, powoli rozkręcamy się, jeżeli chodzi o temperatury, ale po południu dzisiaj 23, pokażą termometry. Jutro 26 stopni, cały czas słonecznie, a w piątek 29.
8: Lato. Dzień dobry, lato.
1: Skoro tak dużo mówimy o liczbach, to za 24 minuty będzie 9:00.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Sprawdzamy, co dzieje się na ulicach Szczecina, a akurat w przypadku pomocy drogowej, kiedy dzieje się niewiele, to jest to dobra informacja, prawda? Niewiele złego oczywiście. Teraz drogi dojazdowe do centrum wyglądają na przejezdne. Sprawdzamy, jak wygląda ta relacja z Prawobrzeża do centrum i z centrum w kierunku Prawobrzeża. Na przykład ulicą Wyszyńskiego na bieżąco przejeżdżacie. Mostem Długim, rondem Portowców, trasa Zamkowa. Też spoglądam na trasę Zamkową i tutaj kierowcy jadą bez kolejek i bez utrudnień. Dobrze to. Dobre to informacje. W centrum Szczecina również bardzo przyzwoicie. Pogoda, aura dopisuje, widoczność jest znakomita. Nie ma co ryzykować. Byleby dojechać z punktu A do punktu B. Mam nadzieję, że takie motto również Wam przyświeca przy dobrej muzyce i właśnie tak będzie teraz w Super FM, bo Sophie Ellis Baxter.

5 minut, zostało do godziny 9. Dzień dobry, lato w Super FM, wyjątkowe wydarzenie, tak naprawdę wyjątkowe wydarzenie dzisiaj wieczorem, no bo dzisiaj środa, będzie można zobaczyć jedno z najciekawszych zjawisk astronomicznych roku. Częściowe zaćmienie Słońca. To już dzisiaj. I jak się okazuje, najlepsze warunki do obserwacji wystąpią w zachodniej i północnej Polsce, czyli tak się składa, że to u nas. Księżyc zasłoni ponad 85% tarczy słonecznej. No i to zaćmienie rozpocznie się tuż przed zachodem Słońca, czyli tak no między 19.10 a 19.20 to zaćmienie gdzieś w tych okolicach. Warto się przygotować do obserwacji tego zaćmienia Słońca. Myślę, że wyjątkowe wydarzenie astronomiczne. Tak, oczywiście, że tak. My o tym przypominamy w Super FM. Przypominam też, że za 4 minuty będzie godzina 9 i wiadomości Radia Super FM, po nich muzyka, bo z głośnika m.in. Roxette, Dua Lipa czy Zalia, a także Rihanna oraz rozwiązanie zabawy środowej na naszej antenie. Będziemy publikować, dowiemy się, kto zdobędzie bilety do Fabryki Wody.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
0: Tak gra super.

0: Najwięcej muzyki na lato.
1: Super FM.
0: Super.
2: Super FM. Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
3: Polscy turyści utknęli na Sycylii, loty paraliżuje Etna. Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę, kolejni zabici i ranni. Dziś zaćmienie słońca, jak je oglądać, by nie zepsuć wzroku, o tym już za chwilę.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzamiński. Około 200 turystów utknęło na Sycylii, podobnie jak tysiące innych, których loty odwołane lub są opóźnione z powodu wulkanicznego pyłu, który wyrzuca Etna. Jeszcze do godziny 11 zawieszone są wszystkie odloty i przyloty na lotnisku w Katanii. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór zapewnia, że służby konsularne monitorują sytuację, ale to na przewoźnikach ciąży odpowiedzialność za swoich pasażerów.
4: To nie jest sytuacja, w której my przekonamy jakieś linie lotnicze do lądowania albo do startowania. Mówimy po prostu o fizycznej niemożliwości związanej z sytuacją naturalną.
3: Wulkan Etna jest aktywny od kilku dni. Lokalne władze i linie lotnicze starają się przewieźć pasażerów na inne lotniska, gdzie ruch nie został wstrzymany. Co najmniej 2 tornada i gwałtowne burze przeszły wczoraj przez aglomerację Chicago, niszczące domy, powalające drzewa i linie energetyczne. Uszkodzona została szkoła, odwołano około 250 lotów. W pobliskiej Indianie jedna osoba zginęła w wyniku eksplozji w domu. Służby podejrzewają, że miała ona związek z burzą. Co najmniej 3 osoby zginęły, a ponad 20 zostało rannych na skutek ataków Rosji na Ukrainę w ciągu ostatniej doby w obwodach chersońskim, zaporowskim i odeskim. W Zaporożu Rosjanie zaatakowali centrum handlowe, zostało ono zniszczone, jednak tam według wstępnych danych nikt nie ucierpiał. Przed nami niezwykły wieczór na niebie. Krótko po godzinie 19 księżyc zasłoni tarczę słońca. W Polsce zobaczymy zaćmienie częściowe. Ale uwaga, bo patrzenie na słońce bezpośrednio lub przez lornetkę grozi trwałym uszkodzeniem wzroku. Dlatego to ostatni moment, żeby wyposażyć się w specjalne okulary, mówi profesor Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
5: One są tanie i dostępne z tak zwaną folią Millerową. Ona nie przepuszcza 90-kilka% światła.
3: Jeśli nie mamy okularów, można posłużyć się odpowiednio mocnym filtrem spawalniczym lub rzutować obraz słońca na kartkę papieru, na przykład przez teleskop. To nie koniec atrakcji na niebie. Czeka nas też noc spadających gwiazd. W Warszawie, by lepiej obserwować to zjawisko, wyłączone będzie oświetlenie mostów i Stadionu Narodowego. Rod Stewart odwołał koncerty zaplanowane w ramach pożegnalnej trasy One Last Time, w tym występy w Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Lekarze zalecili 81-letniemu muzykowi 4-tygodniową przerwę w występach po zabiegu kardiologicznym. Artysta przeprosił już fanów, zapewnił, że nie może doczekać się powrotu na scenę i wspólnej zabawy.
1: Super FM. Pogoda.
6: Stopnie. Sprawdzamy, ile tych stopni w Szczecinie rozkręca się. Rozkręcają się słupki temperatur, bo teraz 16, po południu 23. Tak będzie w środę, w czwartek 26, w piątek 29. To aż boję się, co będzie w weekend. Będziemy to sprawdzać pewnie jutro i pojutrze ze szczegółami. Natomiast mam nadzieję, że będzie słonecznie i będzie ciepło.
7: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
6: Tak pędzimy od rana, bo to środa, wszyscy gdzieś myślami przy swoich codziennych obowiązkach, ale czasami warto posłuchać jakiegoś takiego klasyka muzyki, pięknych dźwięków i nie inaczej będzie teraz w Radiu Super FM. Zapowiadałem, że będzie Roxette i Roxette będzie w piosence wyjątkowej, bo to... Listen to your heart, czyli posłuchaj swojego serca. 3 minuty po godzinie 9:00.

0: program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Czy wziąłbym rękawki, czy bardziej kółko ze sobą? Tak zastanawiam się. Do Fabryki Wody, gdybym wygrał bilety na antenie Radia Super FM, wejściówki. Ja nie mogę, ale wy możecie. Trzeba odpowiadać na zagadki, na wskazówki, odgadywać, o jakie miejsca w Szczecinie chodzi. No i poprawne odpowiedzi mają szansę właśnie teraz, po dziewiątej, wygrać bilety do Fabryki Wody. Mówiłem, że to znana szczecińska willa, to po pierwsze. Mówiłem, że kiedyś znajdował się tam Pałac Młodzieży. No i były telefony, sporo tych telefonów, ale zwycięski może być tylko jeden. 9-1-2-4-5-5, kto to taki?
3: Cześć, dzwonię w sprawie zagadki, tutaj Kasia ze Szczecina. Chodzi może o willę Lęca z Wojska Polskiego. Pozdrawiam.
2: Nie może, tylko na pewno. Skąd to zwątpienie? Nie może. Chodziło o willę Lęca. Oczywiście, willa Lęca. Poprawną odpowiedzią w środę, jeszcze jutro i pojutrze będą bilety do Fabryki Wody na antenie Radia Super FM. A do willi Lęca, jeżeli dawno nie byliście, to zachęcamy was, żebyście też się udali, bo naprawdę warto. 15 minut po godzinie 9.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.

0: 26 minut po godzinie 9. Taki to słoneczny, piękny, środowy poranek w Szczecinie. No bo gdzie? Gdzie można spędzać najlepsze poranki, jak nie właśnie w naszym mieście? Wiadomości na antenie Super FM o godzinie 9.30, czyli jeżeli umiem dobrze liczyć, to za 3 minuty będzie 9.30. Wówczas w studiu pojawi się Piotr Jarząbek. Po 9.30 sport, wakacje w mieście, letnia linia brzegowa, a potem będziemy dzwonić do Kasi, żeby jeszcze z nią porozmawiać i zapytać o jej emocje związane z tym, że w środę wygrała bilety do Fabryki Wody na naszej antenie.
1: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
4: Reklama. Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów.
3: Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na Ciebie.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Nowoczesny samochód zasługuje na sprawdzonego partnera. Dlatego kupując nowe auto, wybierz salon Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie. Grupa GZ od dekad cieszy się zaufaniem kierowców, oferując profesjonalną obsługę, doświadczenie i najwyższe standardy w motoryzacji. To partner, na którym możesz polegać. Od wyboru samochodu, aż po jego serwis. Poznaj wyjątkowe modele Omoda i Jayku. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i komfort, który inspiruje do każdej podróży. Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie, Ustowo 57B. Doświadczenie, któremu możesz zaufać. Przyszłość, którą możesz prowadzić.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
12: Przy mikrofonie Piotr Jarząbek. Ministerstwo Kultury zmienia decyzję. Połączone Centrum Solidarności Stocznia i Centrum Dialogu Przełomy będą znajdować się pod zarządem Marszałka Województwa. Pierwotnie połączona instytucja miała podlegać ministerstwu, na co nie zgodził się Urząd Marszałkowski. Obie strony usiadły do rozmów w lipcu i udało im się dojść do porozumienia. Centrum Solidarności Stocznia w Szczecinie funkcjonuje od 2023 roku. Jest jedyną niezależną od władz samorządowych instytucją kultury. Teraz zostanie włączona w struktury Muzeum Narodowego.
13: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
12: W wiadomościach wracamy jeszcze na chwilę do tegorocznych żagli. Jak co roku, na Odrze pojawi się most pontonowy. Będzie się on znajdował pomiędzy Mostem Długim a Trasą Zamkową, łącząc Bulwar Gdyński i Bulwar Piastowski. Prace nad budową mostu pontonowego już trwają. Ma on być gotowy w piątek. Pozostanie otwarty do 1 w nocy. W sobotę będzie można z niego korzystać w godzinach od 8 do 1, a w niedzielę od 8 do 23.
13: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
12: W Szczecinie dziś wyjątkowy moment. Po godzinie 20 na niebie zobaczymy częściowe zaćmienie słońca. Według prognoz księżyc ma zasłonić nieco ponad 80% tarczy słońca. Całość będzie odbywać się tuż nad linią horyzontu, więc żeby mieć dobry widok, trzeba mieć odpowiednie miejsce. Wśród polecanych przez miasto punktów są chociażby Wały Chrobrego czy taras Morskiego Centrum Nauki.
14: Super FM. Sport.
15: Błażej Kulesza. Czas na informacje sportowe. Zapraszam. Pia Skrzyszowska ma już komplet medali z Mistrzostw Europy w biegu na 100 metrów przez płotki. 4 lata temu miała złoto, 2 lata temu brąz, teraz w Birmingham wywalczyła srebro. Chociaż po zaciętej rywalizacji, bo o kruszcu zadecydowała 0,001 sekundy. O tyle lepsza okazała się Holenderka Nadine Wieser.
16: Ja mam duży respekt do moich przeciwniczek, do płotków, więc wiedziałam, że jestem pewna siebie, wiedziałam, że jestem przygotowana, ale trzeba to zrobić.
15: Pojedynki Polki i Holenderki powoli przechodzą do lekkoatletycznego kanonu, bo na halowych mistrzostwach świata dzieliło je 0,005 sekundy. Wtedy też na podstawie fotofiniszu decydowano o medalach. Nie mniejsze emocje wczoraj przeżywał Dominik Kopeć, ostatecznie 5. w finale biegu na 100 metrów. Polak początkowo odpadł już w półfinale, ale po wycofaniu się jednego z rywali wystartował w finale tej konkurencji jako pierwszy polski sprinter od 20 lat.
17: Bardzo, bardzo się cieszę. Wiadomo, że w finale nie biega się na czas, tylko o miejsce. Fajnie, że udało mi się wywalczyć tak wysoką lokatę.
15: 5. miejsce w finale rzutu młotem wywalczył Paweł Fajdek. Dziś za to do koła rzutni młotem wejdą Anita Włodarczyk oraz Aleksandra Śmiech. Mocno liczymy też na Jakuba Szymańskiego w biegu na 110 przez płotki, bo jest jednym z kandydatów do medali. Polska sztafeta mieszana 4x100 stylem zmiennym w składzie Ksawery Masiuk, Jan Kołusowski, Zuzanna Famulok oraz Barbara Leśniewska zajęła 8. miejsce w pływackich mistrzostwach Europy w Paryżu. Zwyciężyli Francuzi przed Holendrami i sportowcami neutralnymi. Pekin za to będzie organizatorem tegorocznych Mistrzostw Świata na krótkim basenie. Ogłosiła to Międzynarodowa Federacja Pływacka. 6-dniowa impreza zacznie się 1 grudnia na olimpijskim obiekcie Water Cube, który może pomieścić 17 tysięcy kibiców. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie jest blisko awansu do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Azerski klub pokonał u siebie pogromców Lecha Poznań. Duński Aarhus 4-0, w 2 meczu wygrał aż 5-2. Jego ostatnim rywalem w drodze do Ligi Mistrzów będzie HPL Beerszewa z Izraela.
2: Na program Wakacji w Mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
18: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości.
19: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
2: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
20: Zaczynamy środowy poranek w Szczecinie i sprawdzamy, co ciekawego przygotowały dzisiaj dla nas miejskie biblioteki. Przy mikrofonie Zosia Lichota i mam dla Was dwa proste pomysły na to, jak kreatywnie spędzić to popołudnie. Już o 13 w salonie Biblioteki Promedia odbędą się warsztaty Małe Rączki, Wielkie Słowa, przeznaczone dla dzieci od 9 roku życia. Najmłodsi poznają tam podstawy języka migowego, nauczą się alfabetu, prostych zwrotów i dowiedzą się, jak porozumiewać się bez użycia głosu. Z kolei również o 13 w bibliotece numer 7 ruszają warsztaty z prostej animacji poklatkowej, dedykowane szczecińskim seniorom. Uczestnicy stworzą własną scenografię, przygotują serię ujęć i na koniec podłożą głos pod krótkie filmiki, które trafią później na facebookowy profil biblioteki. To świetny dowód na to, że na nowe technologie i filmową zabawę nigdy nie jest za późno. Na oba wydarzenia wstęp jest całkowicie bezpłatny, ale pamiętajcie o zapisach osobistych w bibliotekach, telefonicznych lub mailowych. Kreatywnej środy i do usłyszenia na antenie Super FM już niedługo.
2: Wakacje w mieście z radiem Super FM. Na program Wakacji w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
18: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości.
19: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
1: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
0: Trwa sierpniowy turnus nad morzem, tylko pogoda trochę w kratkę. Najbliższe dni mają być coraz cieplejsze.
4: i na plażach Pomorza znów będzie sporo fanów wygrzewania i opalania się na słońcu. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu i kremach z filtrem. W Międzyzdrojach dzisiaj słońca pod dostatkiem, w Świnoujściu podobnie, choć tutaj po południu delikatnie się zachmurzy. Od 19 w Kołobrzegu, Międzyzdrojach do 21 w Świnoujściu, w stolicy Pomorza Zachodniego także słonecznie. 23-24 stopnie, tyle pokażą szczecińskie termometry. Temperatura wody w Bałtyku w Świnoujściu 20, w Rewalu 18, w Ustce 19, a na Dziewokliczu 21, najcieplej na Głębokim 22 stopnie.
1: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
1: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Dzień dobry, lato. W Super FM. Oskar Cyms śpiewał przed chwilą. Zobaczymy, co zaśpiewa nam Kasia. Kasia, słuchaczka Radia Super FM, która wygrała bilety do Fabryki Wody. No to dzwonimy do Kasi. Być może mnie nie pozna. Być może mnie nie pozna po głosie, a przynajmniej się postaram. Dzwonimy.
1: Halo?
2: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Poproszę dwa bilety do Fabryki Wody.
1: Do Fabryki Wody poproszę.
0: To ja właśnie właśnie, bo mi się pomyliło, to ja mam dać tobie dwa bilety do Fabryki Wody. Ach, dobra.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: No dobrze.
1: Pierwszy raz to i wygrałam.
0: No to gratuluję w takim razie. Pierwszy raz w życiu?
1: Chyba tak, jakoś nie przypominam sobie, żebym wcześniej coś wygrywała.
0: Gratuluję tobie oczywiście biletów do Fabryki Wody. Z kim się wybierzesz?
1: Fuch, pewnie z dzieciakami. No ja byłam w szoku w ogóle, że tam, bo rano tak wysłałam szybko, zadzwoniłam, mówię, tutaj w pracy jestem, mówię, nic nie słyszę. I wiadomo, człowiek zajął się pracą, a to nagle taka informacja, także pięknie.

0: to jest chyba w tej robocie najlepsze, tak myślę. Zadzwonić do kogoś, dać komuś odrobinę uśmiechu, poprawić humor, wręczyć upominek typu bilety do fabryki wody, które rozdajemy w tym tygodniu. No i od razu wtedy, jeszcze nie ma godziny 10, a jeden dobry uczynek już masz spełniony. Bartek Czotowicz, dziękuję. To był dla mnie zaszczyt, to była dla mnie przyjemność, że byliśmy razem w środę. Będziemy też w czwartek, słyszymy się również w piątek. Bilety do fabryki wody do wygrania i dobra muzyka. W audycji Dzień Dobry Lato. Do usłyszenia już jutro.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: I po reklamie.
4: Jest 10. Wiadomości Super FM.
5: Rząd odwleka decyzję w sprawie obniżki cen paliw, powiemy czemu. Potem pomoc dla Kolumbii po trzęsieniu ziemi od Unii Europejskiej i prezydent USA, który przyznaje, że opuszczając Turcję, zmienił samoloty.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Marcin Krzemiński. Rząd odwleka podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej obniżki cen paliw na stacjach benzynowych. Jak przekonuje rzecznik rządu Adam Szłapka, analizy w tej sprawie wciąż trwają, a odpowiedzialne za ewentualne działania ministerstwa zwracają uwagę na ostatnie spadki cen.
6: W ostatnim tygodniu ceny ropy spadły. I to spadły w taki sposób, że jest to widoczne na stacjach. W związku z tym cały czas trwają analizy Ministerstwa Energii, Ministerstwa Finansów. I te decyzje będą w najbliższym czasie podejmowane. Takich decyzji jeszcze nie ma.
5: O tym, że rząd może przywrócić rozwiązania obniżające ceny paliw na 2 ostatnie tygodnie wakacji, mówił pod koniec lipca premier Donald Tusk. Sanepid potwierdził salmonellę u 15 kuracjuszy ośrodka rehabilitacyjnego w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Badania wykazały też rotawirusy. Od weekendu nowych chorych już nie przybywa. Objawy zatrucia wystąpiły u 53 ze 191 osób. Służby ustalają źródło zakażenia. Wsparcie w wysokości 2 milionów euro dla społeczności dotkniętych trzęsieniem ziemi w Kolumbii przekaże Unia Europejska. Ogłosiła to przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W wyniku poniedziałkowego kataklizmu zginęło co najmniej 250 osób. Trwają poszukiwania zaginionych pod gruzami. Wiele rdzennych społeczności nadal pozbawionych jest dostaw energii elektrycznej i podstawowych usług. Donald Trump przyznał, że ze względów bezpieczeństwa zmienił samoloty opuszczające Turcję po lipcowym szczycie NATO w Ankarze. Chodziło o zagrożenie ze strony Iranu, z którym od ponad 5 miesięcy Amerykanie toczą wojnę. Tomasz Orchowski.
7: Trump miał wejść na pokład Air Force One, a potem potajemnie go opuścić ciężarówką z cateringiem. Został przetransportowany do wojskowego samolotu. Dostosowałem się do tego, czego chciało Secret Service i wojsko. Chcieli, żebym poleciał innym samolotem. Robię to, co mówią. Chyba istniało jakieś zagrożenie. Nie dopytywałem. Otrzymuję mnóstwo gruźb. Tłumaczył Trump, który w przeszłości mówił, że Irańczycy próbowali zabić go 2 razy, ale ja dopadłem go wcześniej, podkreślał po zabiciu najwyższego przywódcy Alego Chameneiego. BBC komentuje wizerunek Trumpa ukrywającego się w ciężarówce z jedzeniem przed rzekomym zagrożeniem ze strony Iranu. Nie jest najlepszy dla prezydenta, który wielokrotnie podkreślał swoją siłę.
5: NASA wykorzysta dzisiejsze zaćmienie Słońca do badań naszej dziennej gwiazdy. Za cieniem Księżyca podąży samolot badawczy WB-57 wyposażony w specjalistyczne kamery. Naukowcy będą obserwować koronę Słońca i badać m.in. mechanizmy jej nagrzewania oraz wiatr słoneczny. Zaćmienie częściowe będzie widoczne także w Polsce. Rozpocznie się w zależności od miejsca pomiędzy 19.10 a 19.20.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM to szczecińskie Wały Chrobrego, gdzie już od dzisiaj trwają przygotowania do tegorocznej edycji imprezy Żagle. Przy nabrzeżu cumuje już kilka jednostek, to m.in. statek Freedom czy Baltic Beauty. Dziś kolejne przypłyną do Szczecina, chociażby Lamona, Minerva czy Sztetin. Wszystkie jednostki w naszym mieście powinny stać już w piątek, mniej więcej około południa. Żagle oznaczają również niestety utrudnienia dla kierowców. Już od dzisiaj nie można przejechać przez ulicę Admiralską, Komandorską, Wały Chrobrego czy Zbożową. Częściowo zamknięte są również Wawelska, Henryka Pobożnego, Małopolska i Wendy. To jest pierwszy etap utrudnień, bo taki układ ruchu obowiązuje tylko dzisiaj. Jutro oprócz tych wcześniej wspomnianych ulic nie będziecie mogli przejechać przez ulicę Spichrzową, Celną czy Władysława IV, a w części zamknięta zostanie również Zygmunta Starego, Nabrzeże Wieleckie czy łącznica prowadząca z Trasy Zamkowej na Izy Dybuła. Ten układ ruchu będzie obowiązywał do poniedziałku do godziny 5 rano. Na koniec jeszcze jedna informacja związana z żaglami, choć to bardziej dodatkowa atrakcja, bo jak co roku wróci oczywiście most pontonowy, którym będzie można swobodnie przedostawać się pomiędzy Bulwarem Gdyńskim a Bulwarem Piastowskim. Jego budowa już się rozpoczęła, z tego co się dowiedzieliśmy, to prace trwają już od wczoraj. Otwarcie mostu pontonowego jest planowane na piątkowy poranek, wtedy będzie można z niego korzystać do godziny 1 w nocy. W sobotę most pontonowy będzie czynny od 8 do 1, a w niedzielę od 8 do 23.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
3: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Super FM zaprasza.
6: Barbara Gądek, dzień dobry. Czas na serwis kulturalny w Super FM. Przenosimy się do zabytkowej willi Lenza, która przygotowała wyjątkowy program na końcówkę lata i początek jesieni. Najbliższe dni upłyną tam pod znakiem wielkiej historii, kina oraz międzynarodowych koncertów. Już ten weekend rezydencja otworzy szeroko swoje drzwi z okazji Święta Miasta, czyli Żagli 2026. Jeśli chcecie uciec na chwilę od nabrzeżnego zgiełku i zachwycić się luksusem dawnego Szczecina, willa wydłuża godziny zwiedzania. W piątek zabytkowe wnętrza będą dostępne do 18, a w sobotę do 16. Tydzień później czeka na was filmowy poranek. Villa Lenza zaprasza na wakacyjne zwiedzanie i kino. Po spacerze z przewodnikiem zobaczycie film Małgorzaty Frymus pod tytułem Szczecińska Villa Lenza. Powrót do świetności. To idealna okazja, by poznać sekrety renowacji tego architektonicznego perłowego punktu na mapie miasta. A co dla melomanów na koniec lata? Salon Chopinowski wypełni się muzyką na najwyższym światowym poziomie. Przed szczecińską publicznością wystąpi Mateusz Krzyżowski, genialny pianista młodego pokolenia i uczestnik konkursu chopinowskiego. I tu uwaga, to także ostatnie dni, by zobaczyć kończące się 29 sierpnia wystawy malarstwa Hansa Hertiga oraz ekspozycję Leonii Chmielnik. Kulturalna jesień uderzy z kolei z wielką mocą pod koniec września. W ramach Festiwalu Muzyki Przywracalnej wystąpi berliński kwartet smyczkowy, a artyści zaprezentują koncert między tradycją a pamięcią, przywracając blask zapomnianej polskiej muzyce kameralnej inspirowanej folklorem. Bilety na wszystkie wydarzenia są już dostępne na stronie biletywillalenza.pl. To wszystko w tym serwisie. Do zobaczenia i usłyszenia na kulturalnym szlaku Szczecina.
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Super FM.

0: Cudze chwalicie, swego nie znacie. Zaprasza Beata Jankowska.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie. Gość dziś w Karkonoskim hotelu. Państwo tego nie widzicie, ale ja karmię zmysły. O, idzie pan kierownik sali restauracyjnej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Nazywam się Wiktor Burzawa i jestem kierownikiem sali w hotelu Lake Hill Resort and Spa.
1: Panie Wiktorze, przed nami górskie szczyty, pod nami woda, widoki przepiękne. A co to za kopułka tam jest w oddali?
2: Ta kopułka, o której pani wspomniała, to jest kościół we wsi Sosnówka. Dawniej był to kościół ewangelicki, natomiast obecnie jest to kościół katolicki.
1: To naprawdę jest jak w alpejskiej wiosce, przepięknie.
2: Dokładnie. Najlepiej, powiem pani, przyjechać tutaj w okolicach kwietnia, maja. I w tym czasie, w tym okresie, w górach utrzymuje się jeszcze śnieg. I jak wyjdą sobie państwo na teren zielony w naszym hotelu i spojrzą sobie na panoramę Karkonoszy, to oddadzą one taki fantastyczny alpejski klimat. Także no, nie trzeba jechać do Austrii, żeby poczuć się jak w Alpach.
1: Cudnie. Zmysły nakarmiłam, teraz pora na ciało. Pomidorowej z rozgotowanym ryżem nie znalazłam.
2: Nie znalazła pani i na pewno jej pani nie znajdzie. Dzisiaj podczas obiadu kolacji mogę pani zaproponować zupę curry na bazie mleka kokosowego, także troszeczkę egzotyki nie zabraknie.
1: Coś mi pan jeszcze szczególnego poleci?
2: Mogę pani polecić z naszego menu à la carte tatara z naszej polskiej wołowiny, polskim serem bursztyn z marynowanymi rydzami i z taką sałatką z ziół polnych. Także myślę, że dużo polskich smaków i dodam, że to jest taki must have w naszym hotelu i goście chwalą. Dodam jeszcze, że receptura się nie zmieniła od kilku lat, także sprawdza się.
1: No tak jak się sprawdza, to trzeba trzymać. Ja tutaj jedząc obiad rozmawiałam z chłopcem, takim może 5-letnim, który stwierdził, że babcia gotowała kluski. Co pan na to?
2: To tylko świadczy o tym, że mamy świetnych kucharzy i potrafią, że tak powiem, przenieść domowe smaki, że tak powiem, takie własne doświadczenie z domu tutaj do naszej kuchni, do hotelu.
1: Tak, bo to jest chyba największy komplement, jak dziecko powie, że babcia gotowała. Musiało być smacznie.
2: Tu się zgadzam, oczywiście.
1: Na parkingu widziałam sporo aut z Czech. Mogę w takim razie liczyć na knedliczki? Dostosowujecie menu do gości?
2: Dostosowujemy menu dla gości. Oczywiście w menu nie mamy knedliczków, ale jeżeli ktoś poprosi jakieś danie specjalne, to wystarczy tylko dać znać kelnerowi i tutaj z szefem kuchni się dogadamy, także myślę, że na knedliczki będzie szansa dzisiaj.
1: Dużo ludzi tu pracuje.
2: Myślę, że zatrudnionych jest tutaj około 30-40 osób.
1: Spory zespół, który przygotowuje dania przeróżne, bo sam pan wspominał, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, prawda? Ale to nie jest jedyna restauracja w tym hotelu.
2: Nie, tutaj gdzie teraz się znajdujemy, to jest restauracja główna w budynku A. Piętro wyżej znajduje się lobby bar, w którym serwujemy burgery, frytki bez batatów, sałatkę cezar z kurczakiem, z krewetkami, desery. Można tam znaleźć bardziej takie przekąski, napić się drinka czy świetnej lemoniady. Natomiast mamy jeszcze w apartamentowcu w budynku D pizzerię. No tak jak wspomniałem, każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Ta restauracja to jest architektonicznie bardzo oryginalne miejsce. Wnętrze jest industrialne, nowoczesne. Dla gości stoliki i wyścielane krzesła, też nowoczesne, ale obok oryginalne surowe ławy z miedzianymi hokerami, a widok zapiera dech. Szklana ściana dzieli mnie od Karkonoszy.
0: Cudze chwalicie, swego nie znacie.

0: life!
1: Wakacje w mieście
2: tylko z radiem Super FM.
3: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
4: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
5: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
7: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
8: Reklama.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: I po reklamie.
12: Jest 11. Wiadomości Super FM.
13: Zaćmienie słońca i jego wpływ na energię. O tym za chwilę. Tymczasowy areszt po śmiertelnym wypadku na Lubelszczyźnie. Sprawdzimy też, jak naszym lekkoatletom idzie na Mistrzostwach Europy.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Marcin Krzemiński. Polska energetyka gotowa na zaćmienie słońca. Zjawisko nie wpłynie na bezpieczeństwo dostaw prądu w naszym kraju, bo rozpocznie się wieczorem, kiedy fotowoltaika nie dostarcza już tak dużo mocy. Co innego w całym europejskim systemie, który w wielu krajach opiera się na OZE, mówi Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych.
14: W całej Europie może na krótko z systemu zniknąć prawie 10 gigawatów. No to jest moc, która jest jak najbardziej zauważalna, natomiast zaćmienie słońca jest takim zjawiskiem, o którym wiemy. Możemy się do niego przygotować.
13: Operatorzy w Europie są w gotowości i deklarują zapewnienie stabilnego funkcjonowania systemu w czasie zaćmienia. Przypomnę, że po zaćmieniu w Polsce czeka nas noc spadających gwiazd. Perseidy będzie można obserwować m.in. przed Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Dwie osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych w wyniku ataku dronów na obiekty cywilne i przemysłowe w kraju krasnodarskim w europejskiej części Rosji, poinformowały lokalne władze. Resort obrony w Moskwie przekazał, że minionej nocy strącono ponad 500 ukraińskich bezzałogowców. Władze Ukrainy nie skomentowały dotychczas ostatnich nalotów na Rosję. Jest areszt dla 26-latka z gminy Mircze na Lubelszczyźnie, który w piątek miał spowodować śmiertelny wypadek. 46-latka wieczorem szła poboczem i prowadziła rower, zginęła na miejscu. Mężczyzna nie udzielił jej pomocy i uciekł z miejsca zdarzenia. Po trzech dniach sam zgłosił się na policję w Hrubieszowie i przyznał się do spowodowania wypadku. Grozi mu do 20 lat więzienia. Na 3 miesiące do aresztu trafił też 37-letni obywatel Ukrainy podejrzany o zaatakowanie w Lubsku w Lubuskiem nożem 46-letniego Polaka. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Znał pokrzywdzonego, motyw jego działania jest ustalany. Pokrzywdzony, który trafił do szpitala, według lekarzy miał sporo szczęścia, bo skończyło się na średnim uszczerbku na zdrowiu. Po 2 dniach rywalizacji w Mistrzostwach Europy w Birmingham polscy lekkoatleci mają na koncie 2 srebrne medale. Szansa na poprawę tego dorobku jeszcze dziś wieczorem. Błażej Kulesza.
15: O eliminacjach najlepiej zapomnieć, bo do finału ledwo z 11 rezultatem na 12 startujących zawodniczek awansowała nasza najbardziej utytułowana obecnie lekkoatletka.
16: Najgorsze moje eliminacje w mojej karierze sportowej.
15: Mówi Anita Włodarczyk.
16: Od razu sobie pomyślałam, że w Paryżu w eliminacjach właśnie z ostatnim wynikiem, a 2 dni później było całkiem inaczej, więc teraz trzeba patrzeć z optymizmem na finał.
15: Oprócz Włodarczyk w finale wystąpi też Aleksandra Śmiech. W walce o wysokie lokaty powinni się liczyć nasi płotkarze, na czele z Jakubem Szymańskim, chociaż on lepiej spisuje się w hali. W finale biegu na jedno okrążenie wystartuje Maksymilian Szwed. O podium jednak nie myśli.
17: Na pewno będę usatysfakcjonowany, jak uda mi się, powiedzmy, poniżej 14.
0: 45 sekund.
15: Polacy jak na razie mają 2 srebrne medale i zajmują 8 miejsce w klasyfikacji medalowej mistrzostw.
13: Prowadzą gospodarze, czyli Brytyjczycy.

0: linia brzegowa? Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Reklama.
4: Nowoczesny samochód zasługuje na sprawdzonego partnera. Dlatego kupując nowe auto, wybierz salon Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie. Grupa GZ od dekad cieszy się zaufaniem kierowców, oferując profesjonalną obsługę, doświadczenie i najwyższe standardy w motoryzacji. To partner, na którym możesz polegać. Od wyboru samochodu, aż po jego serwis. Poznaj wyjątkowe modele Omoda i Jayku. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i komfort, który inspiruje do każdej podróży. Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie, Ustowo 57B. Doświadczenie, któremu możesz zaufać. Przyszłość, którą możesz prowadzić.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: I po reklamie.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
0: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
8: Zdaniem synoptyków już od jutra powrót upałów na Pomorzu Zachodnim. Cieszą się plażowicze, cieszą się najmłodsi i już teraz wyobrażam sobie drogi nad morze w czwartek i piątek. Coś czuję, korki murowane. Dzisiaj zdecydowanie temperatury pokojowe od 21 do 22 stopni. Sprawdzamy temperaturę wakacyjnych kurortów. 19 w Kołobrzegu. W Międzyzdrojach podobnie. 19-21 w Świnoujściu, a w stolicy Pomorza Zachodniego 23-24 stopnie. Temperatura wody w Bałtyku doskonała. W Rewalu 18, a w Ustce 19.
0: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.

0: Konspiracyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Drzwi do łazienki były otwarte. Najwyraźniej jej trener był bardziej przewidywalny niż myślała. Rozwiązała pasek szlafroka. Kłęby pary objęły ją, gdy przekroczyła próg łazienki. Minęła niską, kamienną konsolę, na której stały umywalka i wielkie lustro. Chciała się w nim przejrzeć, ale było zaparowane. Ruszyła powoli w głąb pomieszczenia. Minęła kamienny murek, po którym spływała woda, i wówczas go zobaczyła. Z początku myślała, że zasłabł, tylko że ta pozycja, w której spoczywał, była jakaś nienaturalna. Plecami opierał się o ścianę, ale jego głowa przełknęła ślinę i poczuła, jak lodowaty dreszcz przeszywa jej ciało. W ułamku sekundy zdała sobie sprawę, że jego kark został skręcony z taką siłą, że chciała krzyknąć, ale wtedy poczuła silny ucisk na szyi i intensywny zapach anyżu. Ktoś pociągnął ją i rzucił na kamienną konsolę. Dłonią w lateksowej rękawiczce przetarł lustro. Pojawiła się w nim twarz przerażonej kobiety, a po chwili tuż za nią wyrosła jakaś postać. Było w tym odbiciu coś nienaturalnego. Twarz mężczyzny była jasna. Gładka cera, niemal białe pukle włosów wystające spod bejsbolówki i takiego samego koloru brwi kontrastowały z rozpalonymi intensywnym błękitem tęczówkami. Mężczyzna uśmiechnął się i mocno zacisnął obie dłonie na jej szyi. Chciała się wyrwać, ale chwyt był mocny. Zabrakło jej powietrza. Przed jej oczami zatańczyły ciemne plamy. Ocknęła się z silnym bólem głowy. Powoli podniosła powieki. Oślepiło ją jaskrawe światło. Zamknęła oczy. Wsłuchiwała się w otoczenie. Dotarł do niej cichy szept w obcym języku, jakby ktoś się modlił. Próbowała się podnieść, ale ręce i nogi miała skrępowane plastikowymi opaskami zaciskowymi. Opuszkami palców zaczęła badać podłoże. Zrozumiała, że leży na stole w jadalni. Uniosła głowę i znów otworzyła oczy. Mężczyzna w ciemnym skafandrze firmy ochroniarskiej kończył właśnie pisać coś szminką na szybie w salonie. Mówił szeptem do siebie. Rozejrzała się. Obok niej stała lampa. Domyśliła się, że przyniósł ją z gabinetu Franka. Wtedy nieznajomy podszedł do stołu. Obudziłaś się? Uśmiechnął się. Mężczyzna był wyjątkowej urody. Co prawda przez bejsbolówkę i wysoko podniesiony kołnierz uniformu nie mogła ocenić całej jego fizjonomii, ale rysy twarzy miał bardzo atrakcyjne.
0: Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
0: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
5: Już dziś zaćmienie słońca, przez co je oglądać? Lotnisko na sycylijskiej Katanii wciąż zamknięte, Etna nie odpuszcza. Rodzice uczniów ruszyli do sklepów, czas skompletować szkolną wyprawkę.
4: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. Przed nami dziś dwa spektakularne zjawiska na niebie. Zaćmienie słońca, w Polsce widzialne częściowo, i noc Perseidów, inaczej noc spadających gwiazd. Słońce będzie zasłonięte tuż przed zachodem, więc do obserwacji zjawiska warto wybrać jak najwyżej położone miejsce i odpowiednio zabezpieczyć wzrok. Nie powinniśmy oglądać zaćmienia przez okulary przeciwsłoneczne, płyty kompaktowe czy klisze fotograficzne. Maski spawalnicze też odpadają.
6: Dobrym wyjściem są folie Badera.
7: I coś takiego można dostać w Polsce?
6: Można dostać, trochę już późno, ale przez internet.
5: Mówi Agnieszka Włodarczyk z Planetarium EC1 w Łodzi. W grę wchodzą też okulary dostępne w specjalistycznych sklepach. W Polsce, w zależności od części kraju, zaćmienie rozpocznie się mniej więcej między 19.10 a 19.20. Księżyc zasłoni słońce maksymalnie w 88%. Trzeci dzień lotniczego paraliżu w Katanii na Sycylii. Na włoskiej wyspie utknęły tysiąca turystów, w tym blisko 200 Polaków, którzy nie mogą wydostać się stamtąd z powodu aktywności Etny. Wulkan wciąż wyrzuca do atmosfery gęste obłoki pyłu. Dlatego spółka zarządzająca lotniskiem w Katanii przedłużyła wstrzymanie przylotów i odlotów w tym porcie do dziś do 18:00. Część lotów przeniesiono na inne lotniska na wyspie. Złota alga znów atakuje, ale na razie nie stwierdzono śnięcia ryb. Najnowsze badania potwierdzają, że toksycznych glonów jest coraz więcej w kanale Gliwickim, gdzie jak co roku latem pojawia się złota alga. Aktualnie ograniczany jest przepływ wody w kanale, by powstrzymać rozprzestrzenianie się algi i ochronić Odrę, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
8: Wstrzymane zostały śluzowania na śluzach Łabędy oraz Dzierżno, więc mówimy tutaj o 6 i 5 sekcji kanału Gliwickiego.
5: Odra na razie nie jest zagrożona.
8: W tej chwili nic na to nie wskazuje. Obserwujemy również wyniki badań, które są prowadzone, które dostajemy do służbowego wykorzystania.
5: Wody Polskie prowadzą w kanale Gliwickim i na Odrze ciągły monitoring. Cały czas pobierane są też próbki wody. Na razie nie ma decyzji o zastosowaniu nadtlenku wodoru, który w ubiegłych latach skutecznie ograniczał rozwój złotej algi. Połowa sierpnia to dla niektórych pełnia lata, ale dla rodziców czas na kompletowanie szkolnej wyprawki. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory plastyczne, buty na zmianę. Lista z roku na rok jest coraz dłuższa, mówią reporterowi Marcinowi Starcowi dzieci i rodzice, których spotkał w sklepach w centrum Rzeszowa.
9: To jest akurat fajne, to jest chyba najlepsze przed tym pójściem do szkoły.
10: Oprócz tego wszystko już gotowe, czy jeszcze trzeba coś dokupić?
11: Jeszcze nam zostały niektóre rzeczy, typu podręczniki na przykład dla starszej córki, co jest w 4 liceum, więc też jeszcze nas będą wydatki czekać. To pewnie jakieś jeszcze 700 zł.
5: Do tego dochodzą książki. W podstawówkach dzieci dostają je za darmo, ale starsi muszą kupić sami.

0: jakości probiotyków. Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
1: 12 sierpnia 1503 roku, czyli dokładnie 523 lata temu, zmarła Anna Jagiellonka, polska królewna i żona księcia Bogusława X z pomorskiej dynastii Gryfitów. Była córką polskiego króla Kazimierza Jagiellończyka i siostrą kolejnych władców Polski, m.in. Jana Olbrachta i Zygmunta Starego. Miała zaledwie 15 lat, kiedy poślubiła Bogusława. Stało się to w 1491 roku. Była jego drugą żoną. Wesele książęcej pary odbyło się na szczecińskim zamku. Książę specjalnie dla młodej żony, z którą przyjechał 200-osobowy dwór, rozbudował zamek książąt pomorskich. Młodziutką Annę szczerze pokochał, a ona obdarzyła go licznym potomstwem. Urodziła mu 5 synów i 3 córki. Ich synami byli m.in. książę Jerzy I czy Barnim, nazywany pobożnym lub starym. W trakcie ich małżeństwa Bogusław X wyruszył w długą podróż do Ziemi Świętej. Nie było go w domu 1,5 roku. Z podróży pisał do Anny niezwykle czułe listy, pełne nie tylko miłości, ale też namiętności. W 1502 roku przeciwko władzy księcia zbuntowali się szczecińscy mieszczanie. Książę wraz z rodziną opuścił miasto i udał się do Gardz, a potem żonę i dzieci odesłał do zamku we Wkryujściu, czyli Ueckerminde. Tam Anna urodziła najmłodszego syna, ale krótko później ciężko zachorowała, prawdopodobnie na zapalenie płuc lub gruźlicę, i zmarła. Miała zaledwie 27 lat. Pochowano ją w Eldenie, w klasztorze Cystersów w pobliżu Greifswaldu. Do dzisiaj w ruinach klasztoru zachowała się upamiętniająca ją tablica. Pomnik Anny z księciem Bogusławem u boku stoi przed wejściem do Zamku Książąt Pomorskich i przed wejściem na zamkowe tarasy. A podobiznę młodej władczyni znajdziecie chociażby na drzewie genealogicznym Korneliusa Kromeniego w Muzeum Tradycji Regionalnych w Szczecinie.
0: Szczecin bez tajemnic. Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi, producent wysokiej jakości probiotyków.

0: atrakcje w mieście
1: tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
6: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
7: Reklama. Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów.
8: Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
9: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
11: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
6: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki. Oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
1: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
14: Wybiła 12.30, więc pora na małą przerwę w środku dnia i przegląd najciekawszych propozycji na nadchodzące popołudnie i wieczór. Przy mikrofonie Zosia Lichota, a w Super FM sprawdzamy, jak możecie ciekawie spędzić dzisiejszy czas po pracy. Już o 16.00 Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie otwiera drzwi dla wszystkich, którzy mają ochotę pobudzić swoją kreatywność. Rusza tam kolejna odsłona pracowni otwartej, czyli warsztatów ceramicznych dla młodzieży od 15 roku życia oraz dorosłych. To świetne miejsce, by uwolnić głowę od codziennych obowiązków, zasiąść do gliny i stworzyć coś całkowicie własnego. Koszt udziału w zajęciach to 80 zł, a wejściówki kupicie bezpośrednio na stronie internetowej MOK-u. A jeśli po zmroku planujecie mały wypad poza Szczecin, to mam dla Was świetny cel wycieczki. W ramach cyklu Filmowe Lato na Pomorzu Zachodnim o 21.30 na Rynku Miejskim w Złocieńcu wystartuje darmowy seans pod gołym niebem. Dzisiaj w plenerowym kinie zobaczycie zwariowaną komedię Dalej Jazda 2. To doskonała okazja, by spędzić ten wieczór pod gwiazdami. A jeśli szukacie czegoś innego, to zostańcie z nami, bo garść kolejnych propozycji, jak spędzić dzisiejszy wieczór, już za kilka chwil.
1: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
6: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki. Oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026. Super FM.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tu i teraz w Radiu Super FM. Ponownie jesteśmy na Wałach Chrobrego. Mówiliśmy wcześniej o tegorocznej imprezie Żagle. Ona zaczyna się jednak dopiero w piątek, więc żeby o niej powiedzieć, będzie jeszcze pewnie niejedna okazja. Tym razem na tapet bierzemy wydarzenie, które już dzisiaj wieczorem. Wydarzenie astronomiczne, czyli niemal całkowite zaćmienie Słońca. Księżyc stuprocentowo zakryje Słońce m.in. w Hiszpanii czy Islandii. U nas ma to być około 80-85% zaćmienia. Co jednak warto powiedzieć, no to na Wałach Chrobrego znaleźliśmy się nieprzypadkowo, bo to jest jedno z miejsc, z których zaćmienie powinno być dobrze widoczne. Oprócz tego władze miasta wymieniły m.in. taras Morskiego Centrum Nauki, który ja widzę teraz po drugiej stronie Odry. Żeby dobrze widzieć dzisiejsze zaćmienie, trzeba, wiadomo, wejść gdzieś wyżej, ale przy okazji mieć całkowicie odsłonięty zachodni horyzont. Dlatego właśnie m.in. te miejsca wymieniono jako dobre do oglądania dzisiejszego zaćmienia. O której ono będzie? No tego dokładnie nikt nie jest w stanie przewidzieć. Astrologowie wstępnie informują o godzinie 19.13, wtedy zaćmienie powinno się rozpocząć, a można powiedzieć takie apogeum, czyli największe zaćmienie, jakie dzisiaj zobaczymy, ma się pojawić na niebie kilka minut po godzinie 20.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Jest 13. Wiadomości Super FM.
1: Zmarł 7-letni chłopiec, który tonął w łódzkim akwaparku. Wiadomo, gdzie może być były wiceminister Marcin Romanowski. Pod Hale celem Polaków w ten weekend szykują się tłumy i korki na drogach dojazdowych.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Zmarł 7-latek, który pod koniec lipca topił się w akwaparku Fala w Łodzi. Przez 2 tygodnie o życie dziecka walczyli lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
3: Po 2 tygodniach walki o jego życie lekarze niestety stwierdzili śmierć mózgu pacjenta.
1: Mówi Adam Czerwiński z łódzkiego szpitala. Rodzice chłopca zdecydowali o pośmiertnym oddaniu jego organów, by ratować życie innych ludzi. Tymczasem śledztwo w sprawie wypadku w akwaparku prowadzi prokuratura. Zdaniem śledczych w momencie tragedii co najmniej 2 ratowników było w miejscach, z których można było dostrzec tonącego chłopca. Na razie nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów. Są nowe informacje o tym, gdzie jest obecnie ukrywający się przed polskim wymiarem sprawiedliwości były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Jak przekazała rzeczniczka Warszawskiego Sądu Okręgowego, do sądu trafił wniosek podpisany przez polityka o wydanie mu listu żelaznego. Pismo nadano z Tyraspola, czyli stolicy prorosyjskiego Naddniestrza, zbuntowanego regionu Mołdawii. Romanowski jest obok Zbigniewa Ziobry jednym z głównych bohaterów afery w Funduszu Sprawiedliwości. By uniknąć aresztowania, ukrywa się za granicą. I jeszcze jedna informacja z prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie bezpłatnego korzystania z apartamentów Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Postępowanie dotyczyło przekroczenia uprawnień m.in. przez ówczesnego dyrektora placówki, a obecnie prezydenta Karola Nawrockiego. Minister cyfryzacji interweniuje u Ilona Maska w sprawie zmian dla polskich klientów Starlink Roam. To usługa satelitarnego internetu firmy SpaceX. Zmiany, które wejdą w życie od poniedziałku, wprowadzają podziały na regionalne strefy geograficzne. Korzystanie z internetu w tych krajach będzie kosztowało tyle samo, co we własnym kraju. Do wspólnego regionu europejskiego SpaceX zaliczyło ponad 30 państw, m.in. Czechy, Słowację, Niemcy czy Rumunię, ale nie Polskę. Więc posiadacze kont zarejestrowanych w naszym kraju, jadąc na przykład do Czech, zapłacą więcej. Dlatego minister Krzysztof Gawkowski zwrócił się do SpaceX o pilne przywrócenie równych zasad dla polskich klientów firmy. Jak stwierdził, polscy obywatele nie mogą być traktowani gorzej tylko dlatego, że globalna korporacja tak zdecydowała. Podhale szykuje się na weekendowy najazd turystów. Frekwencja ma być naprawdę wysoka, ale największym problemem może być nie znalezienie noclegu, a dotarcie na miejsce. 15 sierpnia to od lat kulminacja wakacyjnego sezonu pod Tatrami. Jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, pod względem liczby turystów ten weekend potrafi przebić nawet Sylwestra.
4: Faktycznie uruchomienie w okresie letnim obiektów, które nie są w stanie przyjmować gości zimą, mniej ogrzewanych, mniej docieplonych, ale także sezonowych domków, powoduje, że faktycznie w tym okresie mamy absolutnie najwięcej gości na Podhalu.
1: Największy ścisk będzie jednak na drogach. Mimo że Zakopianka po przebudowie działa sprawniej, ostatnie kilometry przed Zakopanem wciąż są wąskim gardłem. Tłumy będą rekordowe, ale ceny, co pocieszające, nie idą w ich ślady.

0: Gramofonie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Serwis streamingowy Prime Video ma w swojej ofercie film Norymberga, a to jest znakomita filmowa propozycja. Jest rok 1945. Cały świat żyje rozpoczynającym się w niemieckim i Norymberdze procesem nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Prokurator Robert H. Jackson, który jest głównym oskarżycielem z ramienia Stanów Zjednoczonych, ma świadomość, jak trudnego podjął się zadania. Wie, że główny oskarżony, Hermann Göring, jest człowiekiem nie tylko bezlitosnym, ale także błyskotliwie inteligentnym, więc uzyskanie jego obciążających zeznań to zadanie ekstremalnie trudne. Młody psychiatra Douglas Kelly otrzymuje więc misję zbliżenia się do Göringa, nawiązania z nim relacji i uzyskania od niego informacji, które będą miały kluczowy wpływ na wynik procesu. Kelly nie zdaje sobie w pełni sprawy, jak trudnego podejmuje się zadania. Jego pacjent to cyniczny manipulator, a jednocześnie człowiek do szpiku kości zły i gotowy na wszystko, by chronić własną skórę. Norymberga to prawdziwa historia procesu twórców III Rzeszy, odpowiedzialnych za śmierć milionów niewinnych ofiar. Porywający pojedynek psychiatry ze zbrodniarzem, przywożący na myśl pamiętne Milczenie owiec. W rolach głównych w Norymberdze wystąpili Russell Crowe, i jest on znakomity w roli Göringa, oraz Rami Malek. W jednej z recenzji przeczytać można: konfrontacyjny charakter tej historii przyłożył się na formę filmu, bliższą dramatowi sądowemu niż dużej historycznej inscenizacji. Spora część akcji dzieje się w niewielkiej celi, oparta jest na dialogu, a w warstwie wizualnej na zbliżeniach. Za zdjęcia do tego filmu odpowiadał polski operator Dariusz Wolski, od lat sukcesami pracujący w Hollywood. To bardzo solidne filmowe doświadczenie oparte na mocnych aktorskich kreacjach i historii, która może prawdziwie poruszyć. Warto zmierzyć się z Norymbergiem.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM zaprasza.
4: Kalendarz wydarzeń wypełniają żagle, muzyka i spektakle. Barbara Gądek, w Super FM sprawdzamy, co warto zobaczyć i gdzie warto być w najbliższych dniach. Przy Wałach Chrubrego obserwujecie już, jak żaglowce wpływają do Szczecina. Freedom cumuje już przy nabrzeżu Starówka, a po południu przypłyną Stettin, Lamona i Barlovento. Dwa. Wieczorem spodziewane są także Minerva i generał Zaruski. Do szczecińskich nabrzeży przypłynie ponad 30 żaglowców i statków z Polski, Niemiec, Holandii i Skandynawii. Będzie można wejść na ich pokłady, poznać historię wyjątkowych jednostek, a także wyruszyć w rejs po Odrze. Muzeum Narodowe w Szczecinie zaprasza do Centrum Dialogu Przełomy na sierpniowy cykl pokazów filmowych. Można bezpłatnie zobaczyć film Johannes Quistorp w reżyserii Heleny Kwiatkowskiej oraz film Kaskada Małgorzaty Gwiazdy Elmerych. Liczba miejsc jest ograniczona. Na sceny po wakacjach wrócił już Teatr Polski. W piątek okazja, by zobaczyć musical Polita w reżyserii Janusza Józefowicza. To widowisko wykorzystujące technologię 3D, opowiadające historię Poli Negri, pierwszej europejskiej gwiazdy, która podbiła Hollywood jeszcze przed Gretą Garbo i Marleną Dietrich. W roli legendarnej aktorki występuje Sylwia Różycka, a muzykę do spektaklu skomponował Janusz Stokłosa. Późnym wieczorem w Czarnym Kocie Rudym traficie na kabaretowo-muzyczny spektakl Que Viva España, czyli potomek Azteków w Szczecinie. Usłyszycie hiszpańskie i latynoamerykańskie przeboje również w wykonaniu Sylwii Różyckiej oraz pochodzącego z Chile tenora Filipe Sespandesa Sanchesa. Spektakl łączy muzykę, humor i opowieści o miłości w reżyserii Adama Opatowicza. W sierpniowym repertuarze Teatru Polskiego w Szczecinie nie brakuje także komediowych emocji. Na scenę wrócił spektakl Kogut w Rosole w reżyserii Marka Gierszała. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM oraz w naszych mediach społecznościowych. Zapraszam do przeglądania.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Super FM.

0: program zaprasza sponsor. Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl. Gwiazdy na lato.
1: W tym tygodniu moim gościem jest Adam Frontczak, kapitan Pogoni Szczecin, wieloletni kapitan Pogoni Szczecin. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No to zapytam także o tą piłkę, bo ona się zmienia. Jak ten futbol się zmienił od czasu twojego debiutu?
2: Ojej, no myślę, że zmienił się bardzo. No mówimy, że w piłce nawet 3-5 lat to już jest tak naprawdę szmat czasu i wszystko się zmienia. No od mojego debiutu minęło, nie wiem, 15 lat, jeśli tak. Chodzi o Pogoń, więc ta piłka jest już zupełnie inna i tak naprawdę wszystko poszło do przodu, począwszy od taktyki, od schematów do tego, jak teraz piłka jest bardzo fizyczna. Widzimy to chociaż po spotkaniach na tym najwyższym poziomie, chociażby ostatni mundial pokazał, że nawet Curaçao potrafiło rywalizować z tymi najlepszymi, więc tak naprawdę teraz przez to, że ta piłka jest taka fizyczna, taka intensywna, nie ma już takich jak gdyby charakterystycznych piłkarzy jak w moich czasach, gdzie przychodziliśmy i na przykład jeden był bardzo dobry technicznie, drugi był bardzo szybki, trzeci miał bardzo dobry dribbling i ci piłkarze się czymś takim
1: wyróżniali.
2: Teraz jest to wszystko jak gdyby na bardzo podobnym poziomie i te drużyny dlatego też prezentują podobny poziom, dlatego ta piłka poszła bardzo mocno w tą stronę taką fizyczną i to jest, myślę, taka największa różnica.
1: A czego młodzi mogliby się nauczyć od ciebie, od tego pokolenia właśnie twojego rocznika?
2: No myślę, że na pewno ciężkiej pracy, bo to było coś takiego, co nas wyróżniało. Myślę, że do tej pory jest to jak gdyby taka cecha, którą mogę uznać za taką, która dominuje, jeżeli chodzi u mnie o piłkę nożną, więc myślę, że wielu chłopakom teraz jak gdyby może nie, że brakuje determinacji, ale myślę, że...
1: No bo dużo ludzi gra. Dużo młodych ludzi chłopaków, gra, tak, to także ale... widać wśród dziewcząt, no bo widać to. Może mniej jak w przypadku mężczyzn, ale to zacięcie i chęć i zainteresowanie piłką nożną jest przez cały czas. Mimo tego, że mamy media społecznościowe, że mamy telefony, komputery, tablety i wszystko inne.
2: Dokładnie. Zainteresowanie nadal jest bardzo duże i fajnie. Ja bym nie chciał, żeby to tak spowszedniało ta piłka, żeby jednak ona była czymś takim, taką odskocznią, żeby to nie było też takim ciśnieniem. Tu też jak gdyby z mojej strony apel do rodziców, żeby jak gdyby nie wywierały dodatkowej presji na te dzieci, bo one już wystarczająco mają presji, żeby być tym piłkarzem. Rodzice niech wspierają. A wracając jeszcze do pytania, mówiłem o tej pracy. Wydaje mi się, że teraz dzieciaki też muszą jak gdyby trochę zacząć wychodzić ze swojej strefy komfortu, żeby robić progres. Wydaje mi się, że tego jest troszeczkę za mało, że okej, dużo dzieci, bardzo dużo i chłopców, i dziewczynek zaczyna grać w piłkę, ale żeby przy tej konkurencji, która jest olbrzymia, zrobić progres, żeby gdzieś tam się wybić, no to jednak ty musisz wychodzić ze swojej strefy komfortu, bo inaczej nie jesteś w stanie się rozwinąć.
1: To jest determinacja, to jest też pewnie podejście rodziców i samego dziecka.
2: No dokładnie, no myślę, że podejście dziecka jak gdyby budują rodzice i to, jakie ty dajesz przykłady, takie jak gdyby twoje dziecko później funkcjonuje, jeżeli ty wymagasz czegoś od swojego dziecka, a nie pokazujesz tego w codziennym życiu, no to tak naprawdę wydaje mi się, że nie ma to takiego przełożenia. Jeżeli ty jesteś przykładem dla tego swojego syna, no to myślę, że on prędzej czy później nabiera
1: cech takich zachowań.
2: Dokładnie, bo to tak jest ze wszystkim, nie?
1: Adam Frontczak jest gościem w programie Gwiazdy na lato. Adam, powiedz, którego trenera wspominasz z największym sentymentem? Masz takiego trenera?
2: Tak, oczywiście. No, myślę, że największym sentymentem, jeśli chodzi o jego ogólną pracę, ogólną postawę i takie podejście do życia, no to największe wrażenie na mnie robił Kostas Runjajić. Tutaj nie ma jak gdyby dwóch zdań. Jest to trener, od którego najwięcej się nauczyłem, z którym miałem najciężej, miałem najtrudniej, ale jak gdyby on pokazał mi jak najwięcej się od niego mogłem nauczyć, ale to nie chodzi tylko o piłkę, ale ogólnie o takie podejście do życia, o zarządzanie grupą ludzi, wiele aspektów, które on miał, jak gdyby ja bardzo akceptuję w swoim życiu. No i też prosty przykład, ja cały czas to mówię, jak ktoś się mnie pyta, że on jako jedna osoba bardzo rozwinął nam nasz klub Pogoń Szczecin. On bardzo dużo wymagał od zarządu, od prezesa, od dyrektora i jak gdyby to, co go wyróżniało od innych trenerów, że on jak już czegoś chciał, to dążył do tego 100%.
1: Byłeś piłkarzem, byłeś kapitanem, będziesz trenerem?
2: Czy będę trenerem? Wydaje mi się, że na jakiś sposób już jestem trenerem, tylko że może na tą chwilę jak gdyby nie chcę wchodzić znowu w takie struktury typowo trenerskie, jeśli chodzi o drużyny zawodowe, bo nie ukrywam, chciałbym trochę też odpocząć z tego względu, że bycie trenerem to jest bycie piłkarzem jak gdyby razy dwa, jeśli chodzi o pracę, bo wiadomo, piłkarz przychodzi na trening, wykonuje swoje dodatkowe tam ćwiczenia i to wszystko, co ma do zrobienia, zajmuje mu to, powiedzmy, nie wiem, pół dnia, a trener jest tak samo, musi wcześniej przyjść, a wychodzi jeszcze później. Tak naprawdę raz, że jest to bardzo, bardzo trudna i bardzo ciężka praca. Nigdy nie masz pewności, czy jutro jeszcze będziesz trenerem, czy nie.
1: Tak, to też duża odpowiedzialność.
2: Bardzo duża odpowiedzialność, a dodatkowo no, te wyjazdy. No, chciałbym troszeczkę jeszcze, jak gdyby teraz w tym etapie życia, chciałbym troszeczkę uspokoić i siebie i gdzieś tam może trochę bardziej pokorzystać z życia, a na tą trenerkę taką drużynową myślę, że jeszcze przyjdzie czas, bo oczywiście mam jak gdyby zrobiony kurs UEFA, także mogę spokojnie prowadzić sobie już klub nawet w drugiej lidze, tylko że na razie mnie to nie ciągnie. Powiem szczerze, że mnie bardziej interesuje praca indywidualna z zawodnikami i gdzieś tam tutaj trochę się pochwalę, ulokuję swój produkt. Razem z Aleksem Gorgoniem otworzyliśmy treningi indywidualne o nazwie Alfa, więc tutaj działamy bardziej w ten sposób, bo uważam, że tej pracy takiej indywidualnej w klubach jest dalej za mało.
1: I o tej pracy w klubach, ale także o przyszłości Adama Frączaka porozmawiamy w kolejnym odcinku Gwiazdy na Lato. Dziękuję za dzisiaj.
2: Dziękuję bardzo.
0: Gwiazdy na Lato. Na program zaprasza sponsor Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: I po reklamie.
3: Jest 14. Wiadomości Super FM.
4: ORP Wicher ochrzczony i zwodowany w gdyńskiej stoczni. Komentarze po informacjach o tym, gdzie jest Marcin Romanowski i pilotaż krótszej trasy do Morskiego Oka dla konnych przewozów.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Miriam Lipińska. Pierwszy z trzech okrętów z programu Miecznik ochrzczony i zwodowany. W Stoczni Wojennej w Gdyni odbyły się uroczystości z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych. ORP Wicher jest zapowiedzią naszej siły na Bałtyku, mówili zgodnie premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki.
5: Stoimy dzisiaj przy pierwszej z trzech wielozadaniowych fregat, która jest w istocie uniwersalną platformą bojową. Ma ogromne możliwości w odniesieniu do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, najnowocześniejsze technologie radiolokacyjne.
6: Wicher, burza, huragan to są czytelne, budujące nadzieję i poczucie bezpieczeństwa, znaki naszej siły i spokoju na Morzu Bałtyckim.
4: Wszystkie trzy okręty z programu Miecznik powinny być gotowe do końca 2031 roku. Komentarze po nowych doniesieniach o miejscu pobytu Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, ukrywającego się za granicą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Jak podał Sąd Okręgowy, Romanowski wysłał wniosek o wydanie mu listu żelaznego z prorosyjskiego Naddniestrza. Wcześniej ukrywał się na Węgrzech, gdzie dostał azyl polityczny. Tak komentuje to wiceszef MON Cezary Tomczyk.
7: Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. No ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam.
4: Działania Romanowskiego rozumie Rafał Bochenek z PiSu.
8: Ja nie mam żadnej informacji na temat tego, gdzie przebywa pan Marcin Romanowski, natomiast z całą pewnością pan Marcin Romanowski nie ma co liczyć na uczciwy, bezstronny proces tutaj w Polsce z uwagi na to, co się dzisiaj dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Dlatego nie dziwię mu się, że jest poza granicami naszego kraju.
4: Marcin Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Warszawski Sąd Okręgowy wydał za nim europejski nakaz aresztowania. Trasa do Morskiego Oka dla przewozów konnych będzie krótsza. Pilotaż rusza 1 września, czyli już po wakacyjnym szczycie. Wozy z Palenicy Białczańskiej będą kończyć kurs przy wodogrzmotach Mickiewicza, pokonując 3 km zamiast 7 km. Dalej, po bardziej stromej części trasy, turyści pojadą już busami elektrycznymi.
9: Dzisiaj kursują 4 busy. Będzie ich więcej, bo docelowo to porozumienie wiązało się ze skróceniem trasy pracy koni.
4: Mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Dziś Światowy Dzień Pracoholizmu. Praca ponad siły niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne, mówi Katarzyna Podkowska-Kurpas, psychiatra z Centrum Zdrowia Psychicznego w Chorzowie.
10: Jest bardzo dużo osób, które doświadczają kryzysów psychicznych w związku z pracoholizmem, bo on powoduje dużo konsekwencji negatywnych dla naszego zdrowia i fizycznego, i psychicznego, więc mówimy jak najbardziej o wypaleniu zawodowym, o różnych chorobach układu sercowo-naczyniowego, udarach na przykład w młodym wieku czy zawałach.
4: Pracoholizm wiąże się z lękiem, obsesyjną potrzebą kontroli i niską efektywnością, bo nieustannie myśląc o pracy, nie jesteśmy w stanie odpoczywać.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
2: Wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
3: Czy muzeum może być powodem, dla którego warto zjechać z głównych dróg i pojechać do niewielkiego miasteczka położonego pośród fińskich jezior i lasów? No, większość odpowiedziałaby pewnie raczej nie, albo zobaczymy. A potem trafia do Muzeum Syrakusa i wszyscy zmieniają zdanie. Manta to niewielkie, liczące zaledwie

0: zasługuje na kontakt z wielką kulturą. Było to dość odważne myślenie, bo większość podobnych kolekcji trafiała do Helsinek lub innych dużych ośrodków. Dzięki temu dzisiaj Manta posiada kolekcję, której mogłyby pozazdrościć znacznie większe miasta. Najbardziej niezwykłe jest jednak to, jak to muzeum funkcjonuje. To nie jest miejsce, gdzie zwiedzający szybko przechodzą od jednego obrazu do drugiego. Architektura zachęca do zatrzymania się. Przeszklone ściany tutaj otwierają wnętrza na otaczający las, jezioro, park. W pewnym momencie trudno już powiedzieć, gdzie kończy się sztuka, a zaczyna krajobraz. Nowoczesny pawilon zaprojektowany przez hiszpańskie studia architektoniczne został połączony z historycznym dworem Yeniemi. Stare i nowe współistnieją tutaj z niezwykłą naturalnością, dokładnie tak jak często dzieje się to w całej zresztą Finlandii. Obok dzieł fińskich malarzy można oglądać wystawy sztuki współczesnej, fotografii, wzornictwa, instalacji artystycznych. Ekspozycje dosyć regularnie się tutaj zmieniają, dzięki czemu wielu Finów wraca po kilka razy w ciągu roku do tego miejsca. Z muzeum wiąże się również piękna lokalna opowieść. Mieszkańcy mówią, że jezioro otaczające obiekt odbija nie tylko drzewa i chmury, ale także obrazy, które znajdują się w środku. Oczywiście nikt ich nie zobaczy, ale kiedy tafla wody jest zupełnie spokojna, artyści podobno potrafią znaleźć tam inspirację do swoich kolejnych prac. No i tak rodzi się na nowo sztuka dalekiej północy. Do usłyszenia.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży. Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Cudze chwalicie, swego nie znacie. Zaprasza Beata Jankowska.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie. Gość dziś w Karkonoskim hotelu. Państwo tego nie widzicie, ale ja karmię zmysły. O, idzie pan kierownik sali restauracyjnej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Nazywam się Wiktor Burzawa i jestem kierownikiem sali hotelu Lake Hill Resort and Spa.
1: Panie Wiktorze, przed nami górskie szczyty, pod nami woda, widoki przepiękne. A co to za kopułka tam jest w oddali?
2: Ta kopułka, o której pani wspomniała, to jest kościół we wsi Sosnówka. Dawniej był to kościół ewangelicki, natomiast obecnie jest to kościół katolicki.
1: To naprawdę jest jak w alpejskiej wiosce, przepięknie.
2: Dokładnie. Najlepiej, powiem pani, przyjechać tutaj w okolicach kwietnia, maja. I w tym czasie, w tym okresie w górach utrzymuje się jeszcze śnieg. Jak wyjdą sobie państwo na teren zielony w naszym hotelu i spojrzą sobie na panoramę Karkonoszy, to oddadzą one taki fantastyczny alpejski klimat. Także no, nie trzeba jechać do Austrii, żeby poczuć się jak w Alpach.
1: Cudnie. Zmysły nakarmiłam, teraz pora na ciało. Pomidorowej z rozgotowanym ryżem nie znalazłam.
2: Nie znalazła pani i na pewno jej pani nie znajdzie. Dzisiaj podczas obiadu kolacji mogę pani zaproponować zupę curry na bazie mleka kokosowego, także troszeczkę egzotyki nie zabraknie.
1: Coś mi pan jeszcze szczególnego poleci?
2: Mogę pani polecić z naszego menu à la carte tatara z naszej polskiej wołowiny, polskim serem bursztyn z marynowanymi rydzami i z taką sałatką z ziół polnych. Także myślę, że dużo polskich smaków i dodam, że to jest taki must w naszym hotelu i goście chwalą. Dodam jeszcze, że receptura się nie zmieniła od kilku lat, także sprawdza się.
1: No tak jak się sprawdza, to trzeba trzymać. Ja tutaj jedząc obiad rozmawiałam z chłopcem, takim może 5-letnim, który stwierdził, że babcia gotowała kluski. Co pan na to?
2: To tylko świadczy o tym, że mamy świetnych kucharzy i potrafią, że tak powiem, przenieść domowe smaki, że tak powiem, takie własne doświadczenie z domu tutaj do naszej kuchni, do hotelu.
1: Tak, bo to jest chyba największy komplement, jak dziecko powie, że babcia gotowała. Musiało być smacznie.
2: Tu się zgadzam, oczywiście.
1: Na parkingu widziałam sporo aut z Czech. Mogę w takim razie liczyć na knedliczki? Dostosowujecie menu do gości?
2: Dostosowujemy menu dla gości. Oczywiście w menu nie mamy knedliczków, ale jeżeli ktoś poprosi jakieś danie specjalne, to wystarczy tylko dać znać kelnerowi i tutaj z szefem kuchni się dogadamy, także myślę, że na knedliczki będzie szansa dzisiaj.
1: Dużo ludzi tu pracuje.
2: Myślę, że zatrudnionych jest tutaj około 30-40 osób.
1: Spory zespół, który przygotowuje dania przeróżne, bo sam pan wspominał, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, prawda? Ale to nie jest jedyna restauracja w tym hotelu.
2: Nie, tutaj gdzie teraz się znajdujemy, to jest restauracja główna w budynku A. Piętro wyżej znajduje się lobby bar, w którym serwujemy burgery, frytki bez batatów, sałatkę cezar z kurczakiem, z krewetkami, desery. Można tam znaleźć bardziej takie przekąski, napić się drinka czy świetnej lemoniady. Natomiast mamy jeszcze w apartamentowcu w budynku D pizzerię. No tak jak wspomniałem, każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Ta restauracja to jest architektonicznie bardzo oryginalne miejsce. Wnętrze jest industrialne, nowoczesne. Dla gości stoliki i wyściełane krzesła, też nowoczesne, ale obok oryginalne surowe ławy z miedzianymi hokerami, a widok zapiera dech. Szklana ściana dzieli mnie od Karkonoszy.
0: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Ach, wakacje w mieście.
4: Tylko z radiem Super FM.
5: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
4: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
6: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
7: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
8: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
9: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Super FM.

0: come home. Wakacje w rytmie eko? Pomorze Zachodnie w rytmie 6R.
1: Jak z różnych słów angielskich na literę R można zrobić kampanię Zielony Region w rytmie 6R? O tym opowiadają Karolina Błaszków-Składanek i Paulina Iwanejko z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, bo to właśnie one, czy też wspomniany urząd i wasz wydział wymyślił kampanię Zielony Region w rytmie 6R. Tych angielskich słów nie będziemy wszystkich przytaczać, o tym już opowiadaliśmy. Filmiki na facebookowym profilu Radia Super FM ilustrują właśnie tę całą zasadę są, więc tym razem porozmawiamy o kawie i o zasadzie refuse, pani Karolino. Czego ja mam odmawiać
2: tak,
1: po angielsku?
2: Odmawiać. Odmawiać to jest najważniejszy filar gospodarki o obiegu zamkniętym.
1: W naszej konsumpcyjnej gospodarce i życiu mam czegoś sobie odmówić?
2: Tak.
1: Nigdy.
2: Dlatego tak też trochę przewrotnie zaczęłyśmy od tego filmiku na Jasnych Błoniach, żeby pokazać wspaniałe miejsce dla mieszkańców naszego miasta i naszego regionu. Kawa na Jasnych Błoniach, no to jest po prostu coś wyjątkowego, ale ona będzie lepiej smakowała, jak nie wypije pan jej z kubka plastikowego. Bo te kubki, które są rzekomo papierowe, one są papierowe z wierzchu, natomiast one są wypełnione laminatem, który zawiera plastik.
1: No ale to trzeba pamiętać, jak człowiek idzie na spacer, żeby taki kubek ze sobą wziąć, jakiś taki inny, pani Paulino. To
3: trzeba pamiętać, natomiast warto pamiętać, bo jeżeli w tym momencie mówimy o tym, że ten kubek właśnie jest wypełniony laminatem, który pod wpływem wody, gorącej wody uwalnia też mikroplastik i my to pijemy, no to wchłaniamy ten mikroplastik do swojego organizmu. Więc smak niekoniecznie. A warto, jeżeli już pijemy kawę, tutaj akurat o kawie mówimy, czy herbatę, skupić się na jej smaku i dobroczynnych właściwościach. Natomiast ten kubek niewiele waży, niewiele zajmuje przestrzeni, a napełniony wielokrotnie daje nam dobry napój, ale też jest dobry dla ochrony środowiska, w którym żyjemy.
1: W tych materiałach, które mam właśnie, które można znaleźć też w internecie, oczywiście mówiąc naszym słuchaczom o waszej kampanii Zielony Region w rytmie 6R, właśnie w tej zasadzie odmawia i też nie tylko mowa o plastikowych kubkach, ale także ulotkach, plastikowych pamiątkach ze straganu, no ale to plastikowe pamiątki ze straganach w zachodniopomorskim w wakacje, to ja nie wiem, czy można sobie tak odmówić, pani Karolino.
2: To tak, to działa. To dość, powiedzmy, kłopotliwy temat, ale jak już kupujemy te pamiątki, to może właśnie nie wybierajmy plastikowych, może wybierajmy te pamiątki, które są tworzone
1: drewniane
2: przez lokalnych twórców. To nie jest też duże ograniczenie naszej, że tak powiem, wolności tutaj w tym zakresie. Wybierajmy po prostu lepiej. Zamiast kupić kolejną plastikową rzecz przywiezioną z dalekiego kraju, wybierzmy u lokalnych wytwórców coś, co naprawdę będzie dla nas pięknym wspomnieniem wakacji na Pomorzu Zachodnim.
3: Znaczy, my też jakby przyzwyczailiśmy się do tego, że jest cała masa gadżetów promocyjnych czy jednorazówek, które wpadają nam w ręce. Natomiast tutaj jakby odmawiaj, mamy na myśli, zastanów się, czy wszystko, co wpada ci w ręce, jest ci faktycznie potrzebne. Czy musisz to wziąć do siebie, przygarnąć, a potem za chwilę się okaże, że odkładasz na bok i wcale z tego nie korzystasz. I w wakacje my też działamy bardzo pod wpływem impulsu. To jest taki moment, gdzie nam coś się podoba, coś wydaje nam się,
1: że... No po to się jedzie na wakacje w końcu.
3: No wiadomo, ale potem i nam się wydaje, że ta statuetka będzie, czy tam jakiś posążek będzie nam pasował na półkę, a może się okazać, że...
1: Albo jakaś zabawka, albo gadżet, albo cokolwiek innego. Tylko no właśnie tak się zastanawiam, że tak w codziennym życiu czasami nawet no dają, no człowiek bierze, no. Tak to działa.
2: Tak, to jest taki odruch, tak? Mhm. Ale właśnie ten moment zatrzymania się, przemyślenia tego, czy nam to jest potrzebne.
1: Refuse, odmawiaj, czyli kolejne R w Zielonym Regionie w rytmie 6R, w projekt Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Karolina Błaszków-Składanek i Paulina Iwanejko z Wydziału są. Filmiki też, które przygotowałyście w ramach tej kampanii, czy też wasz wydział przygotował, Urząd Marszałkowski. Te filmiki również są na facebookowym profilu Radia Super FM i także u was na Pomorzu Zachodnim, podejrzewam. I można je oglądać, bo to już jest filmik numer 5 z tego, co kojarzę. Jeszcze jedno spotkanie jest z nami i to jest spotkanie zatytułowane Szafa. Kto będzie wychodził z szafy, a kto nie, to już za tydzień o tym sobie porozmawiamy.
0: To było Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik tylko w Super FM. Teraz już wiesz, jak być eko na wakacje. A czy twoje wspomnienia wakacyjne są już zielone?

0: Plama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
0: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
0: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: I po reklamie.
3: Jest 15. Wiadomości Super FM.
4: Prokuratura zmienia kierunek śledztwa w sprawie wypadku w akwaparku. Naczelna Izba Lekarska krytykuje rządowe plany zmian w ochronie zdrowia. Podpowiemy też, skąd najlepiej obserwować wieczorne zaćmienie słońca.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Miriam Lipińska. Prokuratorskie śledztwo po wypadku 7-latka w łódzkim akwaparku Fala będzie prowadzone pod innym kątem. Ma dotyczyć nieumyślnego spowodowania śmierci, a nie jedynie sprowadzenia niebezpieczeństwa, zagrożenia dla życia i zdrowia. To po tym, jak po 2 tygodniach walki o życie dziecko zmarło w szpitalu, mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
5: Zaplanowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok dziecka, przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu oraz powołanie biegłego z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników na terenie basenu.
4: Zdaniem śledczych, w momencie tragedii w akwaparku co najmniej 2 ratowników było w miejscach, z których można było dostrzec tonące dziecko. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Państwowa Inspekcja Pracy ruszyła z kontrolami umów cywilnoprawnych w firmach i są już tego pierwsze efekty. Obowiązujące od miesiąca przepisy dają inspektorom możliwość zamiany umów zlecenia o dzieło i B2B w etaty. Tam, gdzie inspektor uzna, że powinna być zawarta umowa o pracę. Przez pierwszy miesiąc działania nowych przepisów do PIP wpłynęło blisko 600 wniosków o kontrolę od pracowników, mówi wiceminister pracy Sebastian Gajewski.
6: Mamy informacje o pierwszych wynikach. Zostało wydanych ponad 70 poleceń przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę.
4: Przepisy dają jednak możliwość odwołania się od decyzji inspekcji do sądu i to sąd w takiej sytuacji podejmie ostateczną decyzję. Naczelna Izba Lekarska sprzeciwia się zmianom zapowiadanym przez Ministerstwo Zdrowia, czyli limitom zarobków i czasu pracy medyków. Zdaniem prezesa NIL-u Łukasza Jankowskiego, przez wymóg pracy w placówkach na co najmniej pół etatu w szpitalach będzie brakowało lekarzy specjalistów.
7: Groźny jest zapis, który zmusi lekarza do pracy w wymiarze minimum pół etatu w danym miejscu pracy, bo sprawi, że lekarze przestaną wykonywać zabiegi poza miejscem pracy podstawowym.
4: Lekarze krytykują też limity płacowe. Na razie w życie weszła ustawa pozwalająca rządowym agencjom na wgląd w wynagrodzenia medyków. Dziś wieczorem i w nocy warto spojrzeć w niebo. Tuż przed zachodem słońce się zaćmi. W Polsce to zjawisko będzie częściowe. Żeby je zobaczyć, trzeba wybrać dobre miejsce, mówi Agnieszka Włodarczyk z planetarium EC1 w Łodzi.
8: Warunki do obserwacji najlepsze będą mieli ci, którzy mają taką możliwość, żeby z góry, z wysokich pięter obserwować to zjawisko, bo słońce będzie po prostu bardzo nisko nad horyzontem.
4: W Polsce, w zależności od części kraju, zaćmienie rozpocznie się między 19.10 a 19.20. Z kolei w nocy czeka nas tak zwana noc spadających gwiazd. Dobre wieści przed zbliżającym się weekendem. Na żadnym z nadmorskich kąpielisk na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim nie ma zakazu wchodzenia do wody. Białe flagi wróciły także na plażę zachodnią w Kołobrzegu, gdzie przez kilka ostatnich dni obowiązywał zakaz kąpieli z powodu przekroczenia norm mikrobiologicznych wody.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Na zegarach 15:20, kłaniam się, Jarek Fengler. Rozpoczynamy popołudniowy patrol szczecińskich ulic. Za oknami przyjemne 22 stopnie, słońce i od czasu do czasu wiatr, który daje znać o sobie, ale to tylko delikatne podmuchy. Nasz raport zaczynamy od Pilchowa. Tutaj w stronę centrum kierowcy, zanim dojadą do ronda Knapa, muszą uzbroić się w cierpliwość, a później Wojska Polskiego śmigamy bez kłopotów. Teraz trochę wolniej jedziemy pomiędzy trzema placami: Grunwaldzkim, Odrodzenia i Szarych Szeregów. Zwalniamy także na zjeździe z trasy zamkowej w

W stronę Placu Żołnierza kolejka dopada nas już w pobliżu Teatru Kana. Ci z Was, którzy z Prawobrzeża chcą się dostać do centrum, już zatrzymują się za rondem portowców. Potem tradycyjnie przymusowy postój na Moście Długim, a za 20 minut sprawdzimy prawą stronę naszego miasta i przypomnimy o zamkniętych drogach. To w związku z żaglami w naszym mieście. W każdej drogowej i nie tylko drogowej sprawie czekam na Wasze telefony. 91 24 5 5.

0: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Reklama. Nowoczesny samochód zasługuje na sprawdzonego partnera. Dlatego kupując nowe auto, wybierz salon Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie. Grupa GZ od dekad cieszy się zaufaniem kierowców, oferując profesjonalną obsługę, doświadczenie i najwyższe standardy w motoryzacji. To partner, na którym możesz polegać. Od wyboru samochodu, aż po jego serwis. Poznaj wyjątkowe modele Omoda i Jayku. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i komfort, który inspiruje do każdej podróży. Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie, Ustowo 57B. Doświadczenie, któremu możesz zaufać. Przyszłość, którą możesz prowadzić.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
7: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.
10: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
11: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
12: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki. Oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
13: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
14: Dzisiejszy wieczór będzie pod każdym względem wyjątkowy. Wszystko za sprawą niezwykłego zjawiska astronomicznego, bo przed nami częściowe zaćmienie Słońca. Księżyc zakryje dziś aż 80% słonecznej tarczy, a to oznacza najgłębsze zaćmienie widoczne w Polsce od ponad dekady. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Sprawdźmy, skąd najlepiej podziwiać ten kosmiczny spektakl w naszym regionie. Już o 19:00 pasjonatów astronomii zaprasza Stargardzkie Centrum Nauki Filary. Na molo nad jeziorem Miedwie w Zieleniewie rusza plenerowe spotkanie pod gwiazdami. Samo zaćmienie rozpocznie się tam o 19:13, a kulminacyjny moment nastąpi dokładnie o 20:06. Z kolei o 19:20 niezwykły widok czeka na Was w samym sercu Szczecina, w Kafe 22. Na 22 piętrze wieżowca przy placu Rodła zyskacie najwyższy punkt widokowy w mieście. Pierwsze 100 osób z dowolnym zamówieniem otrzyma tam bezpłatne okulary, a na miejscu będą czekać też tematyczny koktajl, deser i muzyka na żywo. Szczytowy moment zaćmienia z okien kawiarni będzie można zobaczyć o 20:10. Nie przegapcie tej okazji, bo niebo zgotuje nam dziś niezapomniany widok. A my słyszymy się w Super FM już jutro od 9:30.
13: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
10: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
11: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
12: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki. Oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026. Super FM.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Mijają kolejne popołudniowe minuty, a my kręcimy razem z Wami. Tu popołudniowa pomoc drogowa na zegarze 15.40. Przy mikrofonie Jarek Fendler. Krzysiek donosi, że codzienne kolejki na basenie górniczym są coraz bardziej uciążliwe. Kiedy to się skończy, pyta słuchacz. Podobno panowie o pomarańczowych tutaj z pomarańczowymi kubrakami robią co mogą, by skończyć w terminie, a jeszcze to potrwa. Kolejka w stronę centrum, ale także na prawobrzeże. To pejzaż basenu górniczego. Na Struga zwalniamy w pobliżu skrzyżowania z Gryfińską. Wolniej jedziemy na Batalionów Chłopskich. W Podjuchach aż do samej Granitowej. Hamujemy przy zjeździe z A6. To już okolice Zwierzynieckiej przy skrzyżowaniu z Kurzą i Niedźwiedzią. Jeśli w planach macie odwiedzić Wały Chrobrego, Piotrek Jarząbek przypomina, jakie ulice zostały pozamykane w związku z żaglami.
3: Kierowcy w Szczecinie nie przejadą dziś przez ulicę Zbożową, Admiralską, Komandorską i Wały Chrobrego, a także przez poszczególne fragmenty ulic Henryka Pobożnego, Wawelskiej, Małopolskiej oraz Tadeusza Wendy. Taka organizacja ruchu zostanie utrzymana do wieczora. Jutro dojdą kolejne zamknięcia.
2: To chyba już wszystko jasne. Trzymajcie się prawej strony i nie nadużywajcie klaksonów. Pomoc drogowa wraca już po 16.00.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
0: Jest 16. Wiadomości Super FM.
2: Potężny wyciek danych medycznych Polaków. Jak się bronić? Ceny paliw nieco spadły. Czy to tylko chwilowa ulga? Ruszył remont fragmentu Zakopianki. To złe wieści dla jadących na weekend pod Tatry.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Miriam Lipińska. Minister cyfryzacji potwierdza wyciek danych 19 milionów Polaków. Jak wyjaśnia Krzysztof Gawkowski, to efekt cyberataku na systemy firmy MyDoctor obsługującej przychodnie. Dane pacjentów mają dotyczyć przyjmowanych leków, recept czy wizyt lekarskich. Minister cyfryzacji zapowiada ściganie sprawców tego incydentu.
4: Każda osoba, która stoi za tym atakiem i uważa, że mogła z firmy prywatnej wyprowadzić dane 19 milionów obywateli i te dane obywateli sprzedać, szantażować bądź wyprowadzać poza granicę Polski, musi się liczyć z tym, że bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna.
2: Minister apeluje do wszystkich obywateli, by jak najszybciej zastrzegli swój numer PESEL, na przykład w aplikacji mObywatel lub w urzędzie gminy. Ceny benzyny na stacjach spadły o 26 groszy, a oleju napędowego o 13 groszy w porównaniu do zeszłego tygodnia, ale szanse na kolejne obniżki są znikome. Bardziej prawdopodobne jest cenowe odbicie. Optymizm dotyczący możliwości porozumienia USA z Iranem i uspokojenia sytuacji w cieśninie Ormus był przedwczesny, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl i dodaje, że stałą obniżkę mógłby przynieść pakiet CPN, choć w nowej odsłonie.
5: Na pewno nie tak jak w marcu przekraczającej złotówkę, a raczej o zmianie o powiedzmy 50-60 groszy. Myślę, że tak możemy bezpiecznie oszacować tą przecenę.
2: Rząd w sprawie pakietu CPN ma podjąć decyzję w tym tygodniu, a zmiany mają obowiązywać na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Droga pod Tatry, zwłaszcza w najbliższy weekend, będzie drogą przez mękę. Drogowcy ostrzegają przed korkami na wyjeździe z Krakowa w kierunku Zakopanego. Dziś rano rozpoczął się remont ulicy Zakopiańskiej. Drogowcy będą remontować chodnik i jezdnię, którą zawęzili do jednego pasa, mówi Krzysztof Wojdowski, rzecznik Zarządu Dróg.
6: Dotyczy to kilometrowego odcinka, natomiast no, jeżeli ktoś chce uniknąć wyjazdu w tym miejscu właśnie Zakopianką z Krakowa na południe, no to może wybrać trasę albo przez Skawinę, Sidzinę, albo z drugiej strony przez Stwoszowice, czy też Świątniki, dalej kierując się na południe.
2: Remont ulicy Zakopiańskiej potrwa do października. W ten weekend na Podhalu spodziewane są prawdziwe tłumy turystów. Przejazd autostradą A2 między Koninem a Nowym Tomyślem będzie droższy. Od 11 września stawki pójdą w górę o złotówkę dla kierowców osobówek i motocyklistów za każdy z 3 50-kilometrowych odcinków. Kalendarz nieubłaganie przypomina, do szkoły coraz bliżej i zaczyna się wyścig po wyprawkę. Plecak, zeszyty, piórnik, kredki, buty na zmianę, strój na WF. Lista jest jeszcze długa, portfel chudnie szybciej, mówią rodzice, których reporter Marcin Starzec spotkał na zakupach w centrum Rzeszowa.
7: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz ciocia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
8: Mama, widzę, zadowolona z zakupów, ale dlaczego już dziś pani zdecydowała się na zakupy?
9: Nie czekam na ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć. No w tym roku na pewno będzie dużo więcej niż poprzedniego roku kosztowało.
2: W podstawówkach uczniowie dostają podręczniki za darmo. Starsi uczniowie muszą kupić je sami.

0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 16.20. Niełatwo mają kierowcy, którzy chcą się wydostać z Łasztowni. Kolejka nie daje za wygraną. Aby pokonać most długi, trzeba trochę poczekać. Coraz gęściej w centrum, okolice Filharmonii, do tego brama portowa w stronę centrum handlowego Turzyn. Nie ma żartów, także w pobliżu Kaskady. Do tego coraz więcej samochodów pomiędzy trzema placami Grunwaldzkim, odrodzenia i szarych szeregów. Prowadzący przypomina: droga nie jest z gumy. No i trzeba czasem przepuścić sąsiada na czterech kółkach albo szybkiego motocyklistę, który zapomina o porządku na drodze. O tej porze pozdrawiam zmotoryzowanych, którzy już stoją albo dołączają do zgromadzenia na Szczanieckiej. Także Wilcza, Bogumińska, powoli zapełnia się i jeszcze Niebuszewo, Rondo, Giedrojcia, Kołłątaja. Tutaj zderzak w zderzak, do tego kolejka na Wszystkich Świętych, a za 20 minut jedziemy w stronę Bezrzecza i zajrzymy także na Gumieńce.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
0: Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów. Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień, a 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: I po reklamie.
3: Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Za 21.17. Co się dzieje? Gdzie te drogi niedawno remontowane? A ja już trzeba myśleć o zaklejaniu dziur na Kolumba. Proszą o interwencję słuchacze. W stosownym momencie pewnie zapytamy pana prezydenta. Nowy porządek i nowe reguły, o których warto pamiętać, zanim utkniecie na barierkach w okolicy wałów Chrobrego. Żagle coraz bliżej, a Super FM przypomina o pozamykanych ulicach w związku z tą żeglarską imprezą na wałach. Piotr Jarząbek wie najlepiej i już teraz o tym mówi.
2: Na Starym Mieście w Szczecinie nie można przejechać m.in. przez wały Chrobrego, Zbożową, Komandorską i Admiralską. Zamknięty dla ruchu jest także odcinek Małopolskiej od Jarowita do Komandorskiej oraz Henryka Pobożnego od Zygmunta Starego do Szczerbcowej. Fragmentami nieprzejezdne są również ulica Wawelska i Tadeusza Wendy.
1: Zgodnie z obietnicą jedziemy teraz w stronę Bezrzecza. Sprawdziłem, teraz możecie utknąć na chwilę przez wąskie gardło skrzyżowanie Szafera z Modrą. Później już będzie z górki. No chyba, że Modra zatrzyma was, ale to dosłownie na chwilę. Na Gumieńcach najgorsze już za nami. Myślę o tych, którzy na ku słońcu czekali w kolejce, by dostać się na rondo Gierosa. Jarek Węgler, dziękuję za wspólną popołudniową jazdę. Pomoc drogowa melduje się jutro w Super FM o 7.20.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
2: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kupiliśmy dom w Szczecinie i potrzebuję jeszcze tylko szybkiego i stabilnego internetu. Możesz mi kogoś polecić?
5: A znasz Lantech? To lokalny dostawca internetu światłowodowego i bezprzewodowego oraz telewizji. Mają swój zasięg praktycznie w całym Szczecinie i okolicach. Dostarczają internet bez żadnych limitów. Przeniosłem się do nich, zadzwoniłem, przyjechali, zainstalowali i w końcu wszystko działa jak powinno. Światłowód już od 39,99 miesięcznie. www.lantech.com.pl. Wybierz usługi telekomunikacyjne od szczecińskiego dostawcy.
4: Potrzebujesz szybkiego internetu? Sprawdź Lantech.
6: Szukasz pracowników? Nie wiesz, czy znajdziesz właściwe osoby? Proces rekrutacji trwa zbyt długo? Nie czekaj. Już teraz skorzystaj z nowej formy współpracy z Radiem Super FM. Napisz do nas na reklama@super.fm i ustal warunki współpracy z ulubioną stacją w Szczecinie.
7: Lato. Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
6: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
8: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
9: I po reklamie.
0: Jest 17. Wiadomości Super FM.
10: Jeden z największych w historii wycieków danych Polaków. Szef MSZ wstawia się za polskimi użytkownikami. Chodzi o Starlinka, a potem o tym, jak bezstresowo dotrzeć w ten weekend pod Tatry.
9: Super FM. Wiadomości.
10: Miriam Lipińska. Potężny wyciek danych Polaków. Ministerstwo Cyfryzacji potwierdza, że w wyniku ataku na firmę obsługującą przychodnie wyciekły dane medyczne około 19 milionów osób o wizytach, receptach czy lekach. Już w ciągu najbliższych kilku dni na bezpiecznej stronie rządowej każdy będzie mógł sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. Jeśli tak, należy jak najszybciej zastrzec numer PESEL, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
11: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w obywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
10: Polskie służby pracują już nad namierzeniem i ukaraniem sprawców cyberataku. Szef MSZ interweniuje w sprawie niekorzystnych zmian dla Polaków korzystających ze Starlink Roam, czyli mobilnej usługi satelitarnego internetu. Radosław Sikorski napisał w mediach społecznościowych: hej Elon Musk, wielki człowieku, przestań dyskryminować polskich użytkowników Starlinka, bo inaczej możemy przemyśleć kwestię płacenia ci 50 milionów dolarów rocznie za twoje usługi. A właśnie tyle nasz kraj płaci firmie Muska za utrzymanie Starlinków dla Ukrainy. Wcześniej do wycofania się ze zmian uderzających w polskich użytkowników wezwał Muska minister cyfryzacji. Zagranica. Erupcja i aktywność wulkanu Etna na Sycylii odwołała już blisko 700 lotów z wyspy. Na Sycylii utknęły tysiące turystów, w tym około 200 z Polski, a tymczasem blokady odlotów i przylotów na lotnisku w Katanii przedłużono do jutrzejszego popołudnia. Wracamy do kraju. W Kotlinie Kłodzkiej księżyc przykryje dziś wieczorem blisko 90% tarczy słońca, ale w pozostałych miejscach w kraju zaćmienie też będzie dobrze widać. Ważne jest, aby nie obserwować go gołym okiem, mówi Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
12: Najlepiej nie używać żadnych okularów przeciwsłonecznych. One nie ochronią nas wystarczająco. Do tego są potrzebne specjalne takie okulary. One są tanie i dostępne z tak zwaną folią Müllerową. Ona nie przepuszcza 90 kilka procent światła, fajnie przez nie słońce widać.
10: Z kolei w nocy czeka nas maksimum meteorów z roju Perseidów. W szczytowym momencie będzie można zobaczyć ponad 100 spadających gwiazd w ciągu godziny. Podhale szykuje się na weekend z rekordową frekwencją. Obłożenie ma przekroczyć 100%. 15 sierpnia od lat jest kulminacją wakacyjnego sezonu pod Tatrami. Ale paradoksalnie większym problemem niż znalezienie noclegu może okazać się sam dojazd pod Tatry. Ostatnie kilometry Zakopianki przed Zakopanem wciąż są wąskim gardłem. Dlatego branża turystyczna radzi, żeby ruszyć bardzo wcześnie, a powrót przesunąć na późny wieczór, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
13: Bardzo często, co sugerujemy i gratulujemy tym, którzy podejmują tego typu wyzwania, warto zatrzymać się po drodze, choćby zobaczyć Wieliczkę, spędzając czas w podziemiach zamiast w samochodzie na zatłoczonej Zakopiance.
10: Tłumy będą rekordowe, ale ceny, przynajmniej na razie, są dość rozsądne.
14: Wakacyjne hity Super FM.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
6: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
7: Reklama.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami. 801-181-181.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Super FM zaprasza.
13: Kalendarz nadchodzących wydarzeń wypełniają koncerty, spektakle i plenerowe spotkania z kulturą. Barbara Gądek, w Super FM sprawdzamy, co warto zobaczyć i gdzie warto być w najbliższych dniach. W weekend Szczecin znów stanie się miejscem wyjątkowego spotkania z żeglarstwem, muzyką i letnią atmosferą. Do szczecińskich nabrzeży przypłynie ponad 30 żaglowców i pierwsze z nich już możecie obserwować. Można będzie wejść na ich pokłady, poznać historię wyjątkowych jednostek, a także wyruszyć w rejs po Odrze. Żagle 2026 to jednak znacznie więcej niż spotkanie z żeglarstwem. Organizatorzy przygotowują bogaty program muzyczny, strefy rodzinne, warsztaty, animacje, jarmark z rękodziełem i regionalnymi produktami oraz kulinarną podróż po smakach świata w foodporcie i strefie foodtrucków. Nie zabraknie również widowiskowych wydarzeń artystycznych, w tym koncertów szantowych i występów polskich artystów. W tym czasie warto także zajrzeć do Willi Lenza. Z okazji wydarzenia zabytkowa rezydencja wydłuża godziny zwiedzania. Na odwiedzających czekają historyczne wnętrza oraz trzy wystawy. Pierwsza przybliża dzieje samej Willi Lenza i jej mieszkańców. Druga prezentuje malarstwo szczecińskiego pejzażysty Hansa Hartiga. A trzecia poświęcona jest twórczości Leonii Chmielnik, jednej z najważniejszych szczecińskich artystek. To tylko część kulturalnych propozycji na najbliższe dni. Szczecin i region po raz kolejny pokazują, że wakacje to dobry czas nie tylko na odpoczynek, ale także na spotkania z kulturą. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM oraz w naszych mediach społecznościowych. Miłego wieczoru.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Wakacyjne hity.

0: Na program zaprasza sponsor. Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl. Gwiazdy na lato.
1: W tym tygodniu moim gościem jest Adam Frontczak, kapitan Pogoni Szczecin, wieloletni kapitan Pogoni Szczecin. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No to zapytam także o tą piłkę, bo ona się zmienia. Jak ten futbol się zmienił od czasu twojego debiutu?
2: Ojej, no myślę, że zmienił się bardzo. No mówimy, że w piłce nawet 3-5 lat to już jest tak naprawdę szmat czasu i wszystko się zmienia. No od mojego debiutu minęło, nie wiem, 15 lat, jeśli tak. Chodzi o Pogoń, więc ta piłka jest już zupełnie inna i tak naprawdę wszystko poszło do przodu, począwszy od taktyki, od schematów do tego, jak teraz piłka jest bardzo fizyczna. Widzimy to chociaż po spotkaniach na tym najwyższym poziomie, chociażby ostatni mundial pokazał, że nawet Curaçao potrafiło rywalizować z tymi najlepszymi, więc tak naprawdę teraz przez to, że ta piłka jest taka fizyczna, taka intensywna, nie ma już takich jak gdyby charakterystycznych piłkarzy jak w moich czasach, gdzie przychodziliśmy i na przykład jeden był bardzo dobry technicznie, drugi był bardzo szybki, trzeci miał bardzo dobry dribbling i ci piłkarze się czymś takim
1: wyróżniali.
2: Teraz jest to wszystko jak gdyby na bardzo podobnym poziomie i te drużyny dlatego też prezentują podobny poziom, dlatego ta piłka poszła bardzo mocno w tą stronę taką fizyczną i to jest, myślę, taka największa różnica.
1: A czego młodzi mogliby się nauczyć od ciebie, od tego pokolenia właśnie twojego rocznika?
2: No myślę, że na pewno ciężkiej pracy, bo to było coś takiego, co nas wyróżniało. Myślę, że do tej pory jest to jak gdyby taka cecha, którą mogę uznać za taką, która dominuje, jeżeli chodzi u mnie o piłkę nożną, więc myślę, że wielu chłopakom teraz jak gdyby może nie, że brakuje determinacji, ale myślę, że...
1: No bo dużo ludzi gra. Dużo młodych ludzi chłopaków, gra, tak, to także ale... widać wśród dziewcząt, no bo widać to. Może mniej jak w przypadku mężczyzn, ale to zacięcie i chęć i zainteresowanie piłką nożną jest przez cały czas. Mimo tego, że mamy media społecznościowe, że mamy telefony, komputery, tablety i wszystko inne.
2: Dokładnie. Zainteresowanie nadal jest bardzo duże i fajnie. Ja bym nie chciał, żeby to tak spowszedniało ta piłka, żeby jednak ona była czymś takim, taką odskocznią, żeby to nie było też takim ciśnieniem. Tu też jak gdyby z mojej strony apel do rodziców, żeby jak gdyby nie wywierały dodatkowej presji na te dzieci, bo one już wystarczająco mają presji, żeby być tym piłkarzem. Rodzice niech wspierają. A wracając jeszcze do pytania, mówiłem o tej pracy. Wydaje mi się, że teraz dzieciaki też muszą jak gdyby trochę zacząć wychodzić ze swojej strefy komfortu, żeby robić progres. Wydaje mi się, że tego jest troszeczkę za mało, że okej, dużo dzieci, bardzo dużo i chłopców, i dziewczynek zaczyna grać w piłkę, ale żeby przy tej konkurencji, która jest olbrzymia, zrobić progres, żeby gdzieś tam się wybić, no to jednak ty musisz wychodzić ze swojej strefy komfortu, bo inaczej nie jesteś w stanie się rozwinąć.
1: To jest determinacja, to jest też pewnie podejście rodziców i samego dziecka.
2: No dokładnie, no myślę, że podejście dziecka jak gdyby budują rodzice i to, jakie ty dajesz przykłady, takie jak gdyby twoje dziecko później funkcjonuje. Jeżeli ty wymagasz czegoś od swojego dziecka, a nie pokazujesz tego w codziennym życiu, no to tak naprawdę wydaje mi się, że nie ma to takiego przełożenia. Jeżeli ty jesteś przykładem dla tego swojego syna, no to myślę, że on prędzej czy później nabiera
1: cech takich zachowań.
2: Dokładnie, bo to tak jest ze wszystkim, nie?
1: Adam Frontczak jest gościem w programie Gwiazdy na Lato. Adam, powiedz, którego trenera wspominasz z największym sentymentem? Masz takiego trenera?
2: Tak, oczywiście. No, myślę, że największym sentymentem, jeśli chodzi o jego ogólną pracę, ogólną postawę i takie podejście do życia, no to największe wrażenie na mnie robił Kostar Uniaj. Czyli tutaj nie ma jak gdyby dwóch zdań. Jest to trener, od którego najwięcej się nauczyłem, z którym miałem najciężej, miałem najtrudniej, ale jak gdyby on pokazał mi jak najwięcej się od niego mogłem nauczyć, ale to nie chodzi tylko o piłkę, ale ogólnie o takie podejście do życia, o zarządzanie grupą ludzi, wiele aspektów, które on miał, jak gdyby ja bardzo akceptuję w swoim życiu. No i też prosty przykład, ja cały czas to mówię, jak ktoś się mnie pyta, że on jako jedna osoba bardzo rozwinął nam nasz klub Pogoń Szczecin. On bardzo dużo wymagał od zarządu, od prezesa, od dyrektora i jak gdyby to, co go wyróżniało od innych trenerów, że on jak już czegoś chciał, to dążył do tego 100%.
1: Byłeś piłkarzem, byłeś kapitanem, będziesz trenerem?
2: Czy będę trenerem? Wydaje mi się, że na jakiś sposób już jestem trenerem, tylko że może na tą chwilę jak gdyby nie chcę wchodzić znowu w takie struktury typowo trenerskie, jeśli chodzi o drużyny zawodowe, bo nie ukrywam, chciałbym trochę też odpocząć z tego względu, że bycie trenerem to jest bycie piłkarzem jak gdyby razy dwa, jeśli chodzi o pracę, bo wiadomo, piłkarz przychodzi na trening, wykonuje swoje dodatkowe tam ćwiczenia i to wszystko, co ma do zrobienia, zajmuje mu to, powiedzmy, nie wiem, pół dnia, a trener jest tak samo, musi wcześniej przyjść, a wychodzi jeszcze później. Tak naprawdę raz, że jest to bardzo, bardzo trudna i bardzo ciężka praca. Nigdy nie masz pewności, czy jutro jeszcze będziesz trenerem, czy nie.
1: Tak, to też duża odpowiedzialność.
2: Bardzo duża odpowiedzialność, a dodatkowo te wyjazdy. No, chciałbym troszeczkę jeszcze, jak gdyby teraz w tym etapie życia, chciałbym troszeczkę uspokoić i siebie i gdzieś tam może trochę bardziej pokorzystać z życia, a na tą trenerkę taką drużynową myślę, że jeszcze przyjdzie czas, bo oczywiście mam jak gdyby zrobiony kurs UEFA, także mogę spokojnie prowadzić sobie już klub nawet w drugiej lidze, tylko że na razie mnie to nie ciągnie. Powiem szczerze, że mnie bardziej interesuje praca indywidualna z zawodnikami i gdzieś tam tutaj trochę się pochwalę, ulokuję swój produkt. Razem z Aleksem Gorgoniem otworzyliśmy treningi indywidualne o nazwie Alfa, więc tutaj działamy bardziej w ten sposób, bo uważam, że tej pracy takiej indywidualnej w klubach jest dalej za mało.
1: I o tej pracy w klubach, ale także o przyszłości Adama Frączaka porozmawiamy w kolejnym odcinku Gwiazdy na Lato. Dziękuję za dzisiaj.
2: Dziękuję bardzo.
0: Gwiazdy na Lato. Na program zaprasza sponsor Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanova.pl.

0: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr, drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
6: Sprawcy ogromnego wycieku danych domagali się okupu. NATO potwierdza solidarność po rosyjskich naruszeniach. Zaćmieniem i noc spadających gwiazd. Powiemy, co niezwykłego dziś na niebie.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Paulina Nawrocka, zapraszam. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaleca, by osoby ze skradzionymi danymi jak najszybciej zastrzegły numer PESEL. Resort potwierdził, że wyciekły dane 19 milionów Polaków. Dotyczy to osób, które korzystały ze wsparcia medycznego. Domniemani sprawcy kontaktowali się z serwisem Zaufana Trzecia Strona i domagali się okupu, o czym opowiada dziennikarz tego portalu Adam Hertle.
7: Pokazali fragmenty wykradzionych danych. Były tam dane jednego z najważniejszych polskich polityków, ale także były moje dane. Było tam moje imię, nazwisko, PESEL, województwo, do którego oddziału NFZ należy i numer placówki, w której kiedyś się leczyłem, więc faktycznie potwierdzili, że dostęp do danych mają.
6: Dane wyciekły z firmy MyDoctor, która obsługuje system elektronicznej dokumentacji medycznej. Minister cyfryzacji zapowiedział poszukiwania sprawców. I jeszcze raz potwierdzona została solidarność sojuszu i gotowość do podjęcia nowych działań na wschodniej flance NATO i Morzu Bałtyckim, przekazał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po konsultacjach sojuszników NATO w sprawie rosyjskich naruszeń przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii. Dziś Rada Północnoatlantycka, najważniejszy organ NATO, potępiła Rosję za jej lekkomyślne działania. Wyraziła też solidarność z sojusznikami i potwierdziła swoje niezachwiane poparcie dla Ukrainy. Pełnomocnik inicjatywy referendalnej w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka przekazał do Krajowego Biura Wyborczego 22 tysiące podpisów. Wymagana minimalna liczba prawidłowo złożonych to o 6 tysięcy mniej. Ceny wszystkich rodzajów paliwa na stacjach spadły w porównaniu z poprzednim tygodniem, wynika ze środowego komentarza analityków ePetrol.pl. Według ich danych benzyna i diesel są najniższe na Podlasiu, autogaz na Warmii i Mazurach. Największy spadek o 29 groszy na litrze zanotowano w przypadku benzyny 95, która kosztuje teraz średnio 7 zł i 29 groszy. Diesel jest tańszy o 13 groszy i kosztuje średnio 8 zł i 9 groszy za litr. Na kilka godzin przed zaćmieniem słońca w Hiszpanii na drogach utworzyły się liczne korki, poinformowały hiszpańskie media. W Hiszpanii zaćmienie słońca będzie całkowite. W Polsce częściowe, będzie widoczne za godzinę, po godzinie 19:00. Najlepiej będzie widać to zjawisko z Kotliny Kłodzkiej, gdzie księżyc przekryje 90% tarczy słońca. Ale dziś na niebie nie tylko zaćmienie, po zmroku czeka nas tak zwana noc spadających gwiazd. Choć można obserwować je co roku od połowy lipca, to dziś przypada ich kulminacja. Bartosz Kądziołka rozmawiał o tym z Agnieszką Włodarczyk z Planetarium E1 w Łodzi.
8: A w tym przypadku jak najlepiej obserwować?
9: Najlepiej byłoby wyjechać z miasta, żeby mieć nad głowami ciemne niebo. Nie musimy mieć żadnych przyrządów do obserwacji. Można pomyśleć sobie o jakimś leżaczku czy kocyku, termosie z herbatką czy kawą i obserwować niebo i liczyć te spadające gwiazdy, których może być całkiem sporo, kilkadziesiąt w ciągu godziny nawet.
6: Perseidy będzie można oglądać jeszcze do końca sierpnia.
10: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
2: Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: I po reklamie. Super FM. Sport.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Rekord życiowy nie wystarczył. Filip Ostrowski odpadł w półfinale biegu na 800 metrów na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Polak pobiegł 1:44.08, miał siódmy czas półfinałów, ale to było za mało. Odpadła też w eliminacjach biegu na 200 metrów Wiktoria Gajosz i Weronika Muszyńska w eliminacjach rzutu dyskiem. Za to w tej konkurencji w finale zobaczymy Darię Zabawską. A dziś wieczorem w Birmingham Anita Włodarczyk i Aleksandra Śmiech wystartują w finale rzutu młotem. Maksymilian Szwed biegu na 400 metrów, a Jakub Szymański i Damian Czykier biegu na 110 metrów przez płotki. Iga Świątek zagra dziś o finał turnieju tenisowego w Toronto i rywalką o godzinie 1 w nocy polskiego czasu będzie Ukrainka Elina Świtolina. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
5: Świtolina i półfinał dla Świątek brzmią znajomo, bo z Ukrainką na tym etapie przegrała w tym roku w Rzymie i porażkę odniosła także w ćwierćfinale turnieju w Indian Wells. W Toronto gra jednak zupełnie inaczej i jak mówi, to efekty zmian, jakie wprowadził hiszpański trener Francisco Roig.
6: Czas wielkiego szlema latem oraz kilka ważnych turniejów na mączce nie sprzyjają zmianom. Czasem nie miałam po prostu głowy, by robić to, czego on ode mnie konkretnie wymagał, a teraz po prostu weszło mi to w nawyk i stało się zupełnie naturalne. Mówiła dziennikarzom Świątek, pytana o zmianę stylu gry, bo jak na razie w turnieju w Toronto Świątek straciła zaledwie jednego seta.
4: A mówił o tym Błażej Kulesza. Dwaj najbardziej doświadczeni piłkarze Jagiellonii, kapitan drużyny Taras Romańczuk, który rozegrał w zespole ponad 400 spotkań, i jej najlepszy strzelec w ekstraklasie Jesús Imaz przedłużyli swoje umowy z klubem. Obowiązywać mają do końca przyszłego sezonu z opcją rocznego przedłużenia.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Wakacyjne hity.

0: linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Super FM. Sport.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek czy Elina Świtolina dziś o 1:00 w nocy polskiego czasu półfinał turnieju tenisowego w Toronto. Polka ma szansę po raz pierwszy w tym sezonie awansować do finału jakiegokolwiek turnieju. Świtolina ma za sobą choćby triumf w Rzymie, gdzie w półfinale pokonała właśnie Świątek. Czas na oficjalny start europejskich pucharów w piłce nożnej, czyli mecz o Super Puchar Europy. Dziś w Salzburgu jedna z drużyn wywalczy pierwsze trofeum UEFA w tym sezonie. Będzie to albo zwycięzca Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain, albo Aston Villa, która triumfowała w Lidze Europy. Co oznacza, że szanse na zdobycie tego prestiżowego trofeum ma obrońca reprezentacji Polski Matty Cash, który gra w angielskim zespole. Błażej Kulesza.
5: Będzie to raczej pojedynek rezerwowych, bo większość gwiazd grających na mundialu do swoich klubów wróciła całkiem niedawno. Pretensje miał o to m.in. trener paryżan Luis Enrique.
6: To surrealistyczna sytuacja, nie mam żadnych zawodników. Reprezentanci Francji, Hiszpanii i Maroka przyjechali w poniedziałek 10, Brazylijczycy i Portugalczycy 3, na 10 dni przed rozegraniem tego spotkania.
5: Podobnie sytuacja wygląda w klubie z Birmingham. Jednak dla trenera Unaia Emeriego będzie to nie tylko pojedynek drużyn, ale i szkoleniowców. Uważam, że Luis Enrique jest obecnie najlepszy, zatem konfrontacja z nim na poziomie drużyny, zawodnika i trenera to wyzwanie i zawsze test. Do tej pory 4 Polaków sięgało po Super Puchar Europy. Tym piątym może być dziś Matty Cash, o ile Aston Villa wygra.
4: A pierwszy gwizdek meczu w Salzburgu o godzinie 21:00. Włoski atakujący Juri Romano, który wraz ze swoją reprezentacją w 2022 i 2025 roku walczył tytuł siatkarskiego mistrza świata, dołączył do projektu Warszawa, poinformował dziś stołeczny klub. 29-letni Włoch podpisał z polskim klubem 2-letni kontrakt.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
6: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
7: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: I po reklamie.
9: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Wakacyjny hit.